Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Punktualnie 6 na zegarze, w związku z tym Radio Sochacze w wiadomości.
1: Resort obrony USA zdecydował

0: Wspomniał również o rozmowie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i zapowiedział pozostawanie w dalszym kontakcie z Polską w tym celu zapewnienie utrzymania silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dodam, że wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance zapewniał, że wstrzymanie rotacji Brygady Pancernej do Polski to jedynie opóźnienie rotacji i że nie zapadła ostateczna decyzja.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Wczoraj Kraków, dziś Warszawa. Nowy premier Węgier Péter Modiar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Spotka się z premierem i prezydentem. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
2: Büszke vagyok arra, hogy...
3: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i Związek Polsko-Węgierski.
0: Z kolei jutro Péter Modiar będzie w Gdańsku, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Jest tymczasowy areszt dla czterech mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą dostał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii, przypomnę, doszło w sobotę. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. No ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
4: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
0: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł, ale w szczycie sezonu truskawkowego może to być 12-15.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 14 stopni na termometrze mamy, moi drodzy, i cóż, będzie więcej? No, wszystko wskazuje na to, że tak, zwłaszcza w najbliższych dniach. Dziś 21 stopni wskażą termometry, w południe i popołudniem raczej chmury powinny ustąpić, no i powinno być dość pogodnie. Opadów nie przewidujemy, 13 stopni w nocy, a później na horyzoncie od 22 do 25 i mamy przed sobą kilka naprawdę pięknych, słonecznych dni. Czwartek ze znakiem zapytania co do opadów, ale też 23 stopnie na termometrze. W dalszej części tygodnia i w kolejnym dużo, dużo słońca.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: 4 minuty po 6, środowy poranek z Radiem Sochaczew. 20 maja, moi drodzy, Bernardyn, Kolumba, Wiktoria, Aleksander, Dawid świętują imieniny. Kalendarz też bogaty, Europejski Dzień Morza, więc jak morze, to morze nad morze. Porozmawiamy sobie o tych najpiękniejszych miejscach nad Bałtykiem, a do tego wszystkiego Światowy Dzień Pszczół, Światowy Dzień Meteorologii, Międzynarodowy Dzień Płynów do mycia naczyń. Nawet nie wiedziałem, że i one mają miejsce w kalendarzu dla siebie.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Lombard, na start i zaczynamy. To będzie naprawdę dobry dzień. Szklana pogoda w Radiu Sochaczew.

Olivia Rodrigo w Radiu Sochaczew momentami brzmiała jak Taylor Swift, ale to Olivia Rodrigo, bądźcie spokojni. 12 minut minęło od 6, Rihanna Don't Stop the Music, potem Bryska i oczywiście kalendarium w Radiu Sochaczew, więc warto zostać z nami. Please don't

0: 19 minut minęło od 6, bryska i echo za nami, a przed nami oczywiście kalendarium. W 1184 roku Duńczycy zniszczyli flotę zachodniopomorską, zdobyli Wolin i spustoszyli wybrzeże. Książę Bogusław I musiał uznać zwierzchnictwo króla Kanuta V, a biskupstwo w Kamieniu przeszło pod wpływy duńskie. W 1862 założono Muzeum Narodowe w Warszawie, a w 1901 we wrześni niemiecki nauczyciel wymierzył karę cielesną 14 polskim dzieciom za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii, co doprowadziło do wybuchu strajku uczniowskiego. Dobra postawa, uczniowie. W 1913 roku we Wrocławiu otwarto halę stulecia, a w 1919 założono fabrykę lokomotyw Fablok w Chorzowie. W 1935 Uniwersytet Warszawski otrzymał imię Józefa Piłsudskiego. W 1940 do obozu Auschwitz przywieziono pierwszych więźniów, 30 niemieckich kryminalistów. W 2019 za to w Krakowie urodziły się pierwsze w kraju sześcioraczki.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

25 minut minęło od godziny 6. Wysłuchacie Radia Sochaczew w środowy poranek. Moi drodzy, usłyszałem ostatnio takie piękne zdanie, że w życiu trzeba mieć do czego odliczać. W związku z tym dziś trochę o waszych dniach urlopowych. Znaczy może nie o samych dniach, tylko ile do tego wolnego czasu. Do tego wszystkiego wspominałem wam o miejscówkach nad morzem i okazuje się, że sytuacja geopolityczna, wojny, zamieszki, ceny paliw, to wszystko sprawia, że często decydujemy się na wypoczynek bliżej niż dalej. Zwiedzamy nasze piękne rejony zamiast gdzieś wyjeżdżać i faktycznie ten trend w tym roku widać. I jak się okazuje, są takie miejsca, do których lubimy wracać i są takie miejsca, które są gorąco polecane, zwłaszcza jeżeli chcemy odpocząć, poczuć klimat nadmorski na przykład i mieć dystans albo kawałek do cywilizacji. Są takie miejsca w Polsce, które cieszą się powodzeniem, które cieszą się uznaniem plażowiczów także pod kątem piękna naszego regionu, rejonu i północnych rejonów. O tym także dzisiaj. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to za miejsca i gdzie się wybrać, żeby naprawdę odpocząć i chłonąć ten nadmorski jod, to w Radiu Sochaczew usłyszycie odpowiedź.

0: 28 minut przed godziną 7, moi drodzy, i to jest wiadomość z ostatniej chwili, z wczorajszego wieczoru. Klub piłkarski Orkan Sochaczew poinformował, że Krzysztof Bargieł przestał pełnić funkcję pierwszego trenera drużyny. Pragniemy serdecznie podziękować trenerowi za dotychczasową pracę, ogromne zaangażowanie oraz wkład włożony w rozwój zespołu. Jego profesjonalizm, wiedza i oddanie miały istotne znaczenie dla funkcjonowania drużyny w minionym okresie. Trenerze, dziękujemy, życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej. Jednocześnie informujemy, że w trzech ostatnich meczach bieżącego sezonu zespół poprowadzi trener Krystian Pisarek. Jedna kolejka, w której Orkan pauzuje. Trzy mecze z szansą na zgarnięcie 9 punktów. Jak wygląda sytuacja w tabeli? O tym też w Radiu Sochaczew dziś wam opowiem, ale jest pewna kalkulacja i trzeba mocno trzymać kciuki, żeby udało się awansować. Tutaj może być pozytywna niespodzianka, a może możemy też obejść się smakiem względem awansu sochaczewskiej drużyny do wyższej klasy rozgrywkowej. Sezon zacięty będzie się działo na pewno i my też będziemy o tym wszystkim wam w Radiu Sochaczew z wielką radością mówić.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
8: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Raining Session, czyli Dua Lipa oczywiście w Radiu Sochacze, wcześniej Shakira, za moment Carla Fernandez i The Colors, czyli Rolling Stones. 9 minut do godziny 7. Cieszę się, że jesteście z nami w ten środowy poranek. Cieszę się, że mogę opowiedzieć wam o atrakcjach i o wokalistach, którzy dołączają do line-upów sochaczewskich festiwali. A to zrobię po godzinie 7. Będą też oczywiście wiadomości lokalne, wiadomości z kraju i ze świata o pełnej godzinie, a później o przyjemnostkach, czyli ile do urlopu, moi drodzy. Jeżeli teraz zastanawiacie się i potrzebujecie chwili, żeby przeliczyć, czy to bliżej, czy to dalej, róbcie to śmiało, bo pamiętajcie, że w życiu chodzi o to, by mieć do czego odliczać. I dzielcie się tym koniecznie na naszym radiowym fanpage'u.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: A już teraz o 7:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Nowość w sochaczewskich podstawówkach. Już za chwilę uczniowie będą mieli dostęp do bezpłatnej opieki stomatologicznej. W tym serwisie także o pracach drogowych w gminie Campinos. Mamy też zaproszenie do OSP Brzozów na obchody Dnia Dziecka połączone z naborem do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zaproszenie skierowane jest także do dzieci spoza gminy Iłów. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Nowość w szkołach podstawowych w Sochaczewie. Wkrótce uczniowie będą mogli nieodpłatnie korzystać z opieki stomatologicznej. Gabinet powstanie w szkole podstawowej numer 6, ale służyć będzie uczniom.

0: nimi czuwać będzie koordynator. W gabinecie będzie pracować oczywiście lekarz oraz higienistka stomatologiczna, więc dziecko w szkole może skorzystać z takich świadczeń profilaktycznych jak badania lekarskie, stomatologiczne, czyli po prostu przeglądy, ocena stany higieny jamy ustnej i instruktaż, zabiegi profilaktyczne.
1: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Co ważne, jeśli rodzic nie chce, by jego dziecko było objęte tym programem, powinien pisemnie wyrazić swój sprzeciw.
0: Jeśli na przykład rodzic myśli, że musi wyrazić jakąś zgodę, to tak nie jest. Musi wyrazić sprzeciw, więc jeśli ktoś jest przeciwko temu, żeby dziecko jakby profilaktycznie było przebadane, to wtedy po prostu musi ten sprzeciw dostarczyć do szkoły, do której dziecko uczęszcza.
1: Samorząd gminy Campinos zakończył prace związane z przebudową drogi w Woli Pasikońskiej. To pierwszy etap inwestycji. Wójt Piotr Grzelak zapowiada też kontynuację prac utrzymaniowych na drogach gminnych.
2: Na potrzeby bieżącego utrzymania dróg do gminy Campinos została dostarczone 900 ton klińca za łączną kwotę 85,5 tysiąca złotych. Brutto do 23 czerwca planowane jest dostarczenie kolejnej partii kruszywa, tym razem destruktu asfaltowego w ilości około 700 ton. Prace utrzymaniowe dróg gminnych będziemy realizowali na bieżąco.
1: I jeszcze ciekawe zaproszenie. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowie zachęca do udziału w obchodach Dnia Dziecka połączonych z naborem do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 31 maja od godziny 17, oczywiście na terenie OSP Brzozów. Co ważne, mile widziane dzieci z opiekunami również spoza gminy Iłów. One także mogą dołączyć do drużyny, rozpoczynając na pewno fascynującą i pouczającą przygodę. W programie wydarzenia m.in. wata cukrowa i grill.
3: Rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu, związkowcy z całej Polski jadą właśnie do Warszawy, bo tam w samo południe ma się rozpocząć organizowana przez NSZZ Solidarność ogólnopolska manifestacja. W ten sposób protestujący chcą poprzeć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Grzegorz Kozieł.
4: Wśród manifestantów będzie liczna ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Autokary właśnie wyruszyły do stolicy z Dąbrowy Górniczej i Katowic. Przed wyjazdem rozmawiałem z Andrzejem Karolem, szefem Krajowej Sekcji Hutnictwa.
5: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny, zapisany w Konstytucji, wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład.
4: A dlaczego on jest tak niebezpieczny tutaj dla przemysłu na Śląsku?
5: Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska, no niestety, jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
4: Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym w południe, stamtąd uczestnicy przejdą ulicami przed siedzibę Sejmu, po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się wnioskiem prezydenta o zorganizowanie referendum. Prezydent chce, żeby w sprawie unijnej polityki klimatycznej Polacy wypowiedzieli się 27 września. Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobrą. Premier zobowiązał ministrów spraw zagranicznych i MSWiA do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie Ziobry. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Jednocześnie, jak przyznaje Donald Tusk,
7: z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat no, nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy no, sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
3: Na razie nie ma jednak decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu, no, a bez tego nie może formalnie ruszyć procedura ekstradycyjna.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Co dobrego w pogodzie słychać? Same dobre informacje. Już mamy 17 stopni na sochaczewskich termometrach. Wiatr w porywach nie przekracza 10 km na godzinę, maksymalnie 21 stopni, ale koło południa możemy mieć lekkie chmury na niebie. Później dwie dyszki zostaną z nami do godzin popołudniowych, 13 stopni w nocy, 23 stopnie w czwartek z delikatną szansą na opady, a później słońce od 23 do 25 stopni w piątek, w weekend i

0: przyszłym tygodniu. To są bardzo dobre informacje.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: 6 po 7. Pamiętajcie, że pogoda jest zawsze, niezależnie od okoliczności. Gdy Bernard grzmi deszczy, czerwiec z pogodą, a lipiec z wodą. Czy to się sprawdzi, tego nie wiem, ale trzymam kciuki, byśmy tego słońca mieli jak najwięcej, bo w takim niedosycie żyjemy. Niby za dnia po świecie, ale poranki i wieczory cały czas chłodniejsze. W tej godzinie w Radiu Sochaczew na pewno hit dnia, do tego dobre informacje związane z wokalistami, którzy wystąpią na sochaczewskiej ziemi tego lata. Czerwiec, lipiec, sierpień, mnóstwo muzycznych atrakcji.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: Gramy Lucas Mayer, Light Me Up. 14 minut minęło od 7. Wysłuchacie Radia Sochaczew, a teraz hit dnia i Jugoton Malczyki właśnie u nas.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B. Radio.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

21 minut minęło od godziny 7. Za moment w Radiu Sochaczew usłyszycie kolejne nazwiska gwiazd, których będziemy mogli posłuchać tego lata na scenie amfiteatru właśnie w naszym pięknym mieście. Szczegóły za moment.

0: Reklama.
1: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
2: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkoleń.org.pl.

0: w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Radio Sokaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

30 minut minęło od godziny 7, moi drodzy, ile do urlopu? I to jest pytanie fundamentalne na dziś. Joanna napisała: hej, przypomniałeś mi przy okazji kartki z kalendarza, że dzisiaj dzień pszczelarza i dzień pszczół, że jeśli można odliczać wstecz, to będzie jakieś 9490 dni od jego obrony, czyli dyplomu pszczelarza. Z pszczół najbardziej lubię maję, sentyment mam ja też i uważam, że to intro i piosenka Zbigniewa Wodeckiego to był majstersztyk, to była klasa. Tygodniowy w lipcu, dwutygodniowy w sierpniu, napisała Dorota i napisały właściwie Dorota i Elżbieta, więc odliczając półtora miesiąca, mniej niż półtora miesiąca, no to szybko zleci. Krystyna napisała tajemniczo, że już blisko. Ja się pytam, ile dni, moi drodzy, żebym mógł wam trochę zazdrościć tych urlopowych planów.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Najwięcej samochodów tradycyjnie na ulicy Warszawskiej, ciasno też na Traugutta, Staszica, ale i 600-lecia i także na Trojanowskiej. Jeśli chodzi o Gawłowską, to już praktycznie od Bolechowskich czekacie na dojazd do Płockiej, więc chwilę trzeba postać. Ciasno w tym rejonie, także przed rondem Kuznocińskim na Łowickiej. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne. Wylotówki wyglądają bardzo dobrze, korków utrudnień brak, dojazd do A2 też wygląda przyzwoicie, a samą A2 jedziecie do węzła Konotopa bez żadnych utrudnień. Na 92 między Sochaczewem a Stolicą wolniej przez Błonie Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki, jeśli chodzi o 580, Leszno, Bożęcin Duży i Stare Babice. Tutaj pojedziecie zdecydowanie wolniej. W kierunkach zachodnich 92 do Łowicza jest przejezdna, 50 w kierunku Wyszogrodu także i 577 do Sannik też tutaj bez żadnych utrudnień na tych odcinkach. Spokojnych podróży. Jak chcecie informować o tym, co dzieje się na waszym odcinku, to dzwońcie 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest

0: Bus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
1: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.
17: Panie

0: Fajny numer Turn the Lights Off. Oczywiście 12 minut przed 8 w Radiu Sochaczew. A ja obiecałem ogłoszenia związane z tym, kto wystąpi podczas najbliższych festiwali, podczas Dni Sochaczewa, podczas WSC Festiwalu. O tym właśnie w Radiu Sochaczew burmistrz Daniel Janiak.
1: Line-up oczywiście jak najbardziej, z przyjemnością podzielę się. Zapewne jeżeli chodzi o WSC Festiwal, to Mała Hirufus, Blacha 2115, ale to widziałem, że ogłaszaliście. Natomiast wczoraj poinformowaliśmy, że na Dniach Sochaczewa wystąpi Urszula. Z przyjemnością poinformowałem osobiście, że kolejnym zespołem, który usłyszymy, to Ira. 19 lat temu ostatni raz grali w Sochaczewie, ale ona jest ze snu po prostu i szczęśliwego Nowego Jorku. Po prostu każdy na pewno usłyszy z przyjemnością.
0: Z przyjemnością, no oczywiście, natomiast artyści przybywają kolejni. No i kto wie, być może niedługo Verde, być może Pitbull, Rain Over Me, to usłyszycie na żywo w sochaczewskim amfiteatrze. Warto marzyć, warto wierzyć, ponieważ podejrzewam, że jeszcze 3-4 lata temu nikt by się nie spodziewał, że takich artystów, jakich mamy teraz, to my w ogóle będziemy mieć.

0: pocałuj mnie.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty salami Mlekpol 23,99 za kilogram. Śmietana łaciata 18%, 330 gramów Mlekpol 3,99 za sztukę. Ser pleśniowy Brie naturalny 125 gramów Turek 5,49 za sztukę. Twaróg półtłusty Krajanka Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 maja lub do wyczerpania zapasów.
7: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
10: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
9: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam!
11: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
14: Jest ósma w Radiu Sochaczew. Czas na wiadomości.
15: Wszystkie sochaczewskie podstawówki z dofinansowaniem w ramach programu Cyfrowy Nauczyciel. Nowy sprzęt już zamówiony. Jeszcze w tym roku CPK ogłosi przetarg na zakup pociągów, które mają kursować między nowym lotniskiem a Warszawą i Łodzią. Do stolicy pasażerowie dotrą w 15 minut. Dziś Światowy Dzień Pszczół. Zaglądamy do ula i sprawdzamy, co tam się teraz dzieje. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Wszystkie sochaczewskie szkoły otrzymają dofinansowanie ze środków KPO w ramach programu Cyfrowy Nauczyciel. Stało się to możliwe dzięki udziałowi nauczycieli w szkoleniach podnoszących ich kompetencje cyfrowe. Teraz placówki zbierają tego owoce. O jakich pieniądzach i na co mówimy, wyjaśnia zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
0: Szkoła podstawowa numer 1. 26 tysięcy na komputery, drukarki 3D oraz 3 zestawy długopisów 3D. Szkoła podstawowa numer 2. 19 tysięcy złotych, 4 monitory interaktywne oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. Szkoła podstawowa numer 3. 24 tysiące złotych, zakupiła 3 urządzenia wielofunkcyjne, 2 monitory 65-calowe oraz 2 projektory interaktywne. Szkoła podstawowa numer 4. 52 tysiące złotych, zamówiono 16 jednostek centralnych do komputerów, 2 tablice interaktywne oraz drukarka 3D. I szkoła podstawowa numer 7, 32 tysiące, placówka jest doposażona w 3 komputery stacjonarne, 4 monitory interaktywne oraz urządzenia wielofunkcyjne.
15: Duże dofinansowanie, bo 42 tysiące złotych otrzymała także szkoła podstawowa numer

0: osiągających prędkość 200 km na godzinę, planowane jest jeszcze w tym roku. Mają one kursować co 15 minut na odcinku Warszawa-Lotnisko i co pół godziny między Warszawą a Łodzią.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
0: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ. Data święta przypada w bardzo intensywnym momencie zarówno dla pszczół, jak i dla pszczelarzy. Wie o tym najlepiej pszczelarz z gminy Iłów, Rafał Durzyński.
2: Teraz jest bardzo pracowity czas w pasiece. Pszczelarze nie mniej ciężko pracują jak nasze pszczółki, żeby przyniosły nam pyszny miodek. Teraz prace w pasiece w zasadzie są od świtu do nocy. Pracujemy, jeżeli nie w pracowni, to w pasiece. Teraz głównie praca polega na poszerzaniu gniazd, żeby pszczółki miały miejsce na składowanie miodu i na składanie jajek.
0: Za chwilę pszczelarze będą mogli pobrać pierwszy miód.
2: Pierwszy to wielokwiatowy, czyli wszystko to, co w maju kwitnie, mniszki, klony, sady owocowe, wiśnie, czereśnie. Powoli zaczyna przekwitać rzepak. Myślę, że za około tydzień będziemy pozyskiwać miód rzepakowy. To jest nie do zastąpienia smak, prosto z pasieki, prosto z ula, jeszcze ciepły. Nieliczni mogą doznać takich uczuć.
0: Warto wiedzieć, że w naszym kraju żyje prawie 500 gatunków pszczół i większość z nich to pszczoły dzikie, a nie miodne.
3: Pentagon oficjalnie ogłosił, że ogranicza wojskową obecność w Europie. Decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Departament Obrony USA zmniejsza liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3, czyli wraca do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A bezpośrednim skutkiem jest opóźnienie rotacji brygady do Polski, mówił dziś w nocy wiceprezydent J.D. Vance. To opóźnienie rotacji. Wojska mogą trafić gdzie indziej w Europie. To bardzo mała i bardzo drobna sprawa. Podobnie ocenia sytuację dowódca sił USA w Europie, generał Alexis Grinkiewicz. W miarę jak sojusznicy rozbudowują swoje zdolności, Stany Zjednoczone mogą wycofać część swoich sił i przeznaczyć je na inne globalne priorytety. Jestem spokojny o to, gdzie jesteśmy. A jeszcze wczoraj na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił po rozmowie z szefem Pentagonu, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
3: A dziś kolejne rozmowy na wysokim szczeblu z Amerykanami. Wspomniany już minister obrony w Warszawie spotka się z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA, generałem Christophem Mahoneyem. Za to w Waszyngtonie o dalszym stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce drugi dzień z rzędu będą rozmawiali wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: Po wczorajszej wizycie w Krakowie premier Węgier Peter Modziar dziś odwiedza Warszawę. W stolicy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i premierem Donaldem Tuskiem. Następnie węgierski premier pojedzie do Gdańska, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą.
1: Pogoda.
5: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Dobre informacje mam dla tych wszystkich, którzy poszukują i pragną słońca. Dziś do 22 stopni i chmury mogą pojawić się koło południa, ale raczej powinniśmy cieszyć się z tych przebłysków i przesmyków słońca, które między chmurami będzie trafiać bezpośrednio do nas. 20 stopni po południu, 18 w okolicach godziny 19 i 20, 13 stopni w nocy. Czwartek przyniesie nam chmury, może przynieść nam przelotne opady deszczu i 23 stopnie i od 23 do 25 w dalszej części tego tygodnia słoneczny weekend przed nami.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600 Lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Taki klasyk otwiera nam tę godzinę. 6 minut minęło od 8. Abba i Mama Mia. A za moment pozostajemy w temacie imion na M, czyli Mateusz Ziółko. Także u nas zamelduje się właśnie w Radiu Sochaczew. A później Modern Talking.

Modern Talking, Atlantis is Calling. 13 minut minęło od 8. Jeżeli zastanawiacie się, które miejsca nad morzem lubimy najbardziej, dlaczego dziś można pomyśleć o urlopie, odpowiedź w Radiu Sochaczew za moment.

0: 20 minut minęło od godziny 8, moi drodzy. Jak co roku portal Travelist rankinguje polskie plaże. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie wypocząć, a gdzie się świetnie bawić, to mam dla was dobre informacje. Są to różne miejsca. Jeżeli naprawdę chcecie potańczyć, fajnie spędzić czas i liczyć na aktywne życie nocne, to Mielno i Kołobrzeg będą świetnym wyborem. Jeśli chcecie odpocząć i znaleźć część plaży dla rodzin, tak żeby spokój wam towarzyszył, no to Kołobrzeg, Łeba i Ustka tutaj zdecydowanie są polecane. Także dla aktywnych, Świnoujście i Sopot, więc kryteriów też było sporo. No i oczywiście plażą roku zostało Świnoujście, Gdańsk Stogi także jest bardzo fajnym miejscem i Kołobrzeg, to jest trójka rankingowców, a najlepsza insta plaża, no to Hel, duża plaża na Cyplu i Świnoujście, to są te miejsca bardzo, bardzo, bardzo polecane, zwłaszcza przez instagramerów. Ja wam życzę, żeby nie tylko miejsce nie było problemem i wybór odpowiedniej lokalizacji na urlop, ale i przede wszystkim termin i zgoda szefa, żeby w tych sprawach nic wam nie krzyżowało planów.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: Każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Dokładnie 29 minut dzieli nas od godziny 9. Scatman John przed nami, NA i informacje z dróg. Natomiast przypominam, ważny news, który obiegł internet we wczorajszy wieczór. Dziś wspominałem wam o tym w Radiu Sochaczew, ale pewnie miłośnicy piłki nożnej już wiedzą. Krzysztof Bargieł nie jest trenerem piłkarzy Orkana. We wtorkowy wieczór właśnie klub poinformował o zakończeniu współpracy. Krystian Pisarek poprowadził pierwszą drużynę Orkana w ostatnich meczach sezonu 2025-2026 płockiej klasy B. Ekipa z warszawskiej 80 zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli i ma punkt straty do lidera. Do rozegrania pozostały 4 kolejki, w tym 3 dla Orkana. Ze względu na to, że jedna z drużyn wycofała się na początku sezonu, mamy nieparzystą liczbę drużyn w stawce i muszą być pauzy. W tych meczach 2 starcia z bezpośrednimi liderami, z bezpośrednimi kandydatami do awansu. Warto powalczyć, bo komplet punktów może sprawić, że naprawdę będzie radocha tego lata i tej wiosny z awansu naszej ekipy do wyższego poziomu rozgrywkowego, czyli do klasy A. Trzymamy kciuki!

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No to ruszamy na jeszcze jedną rundę o poranku i tak oto niespodzianek żadnych nie przewidujemy w Radiu Sochaczew, moi drodzy. Ulica Warszawska oblegana przez kierowców, chętnie wybierana, tutaj stoicie na światłach. Także Piłsudskiego, Staszica, Traugutta, Trojanowską pojedziecie wolniej, aut też sporo na obwodnicy, może korków nie ma. Ruch odbywa się płynnie, ale po prostu jest gęsto. Ciasno także na odcinku między Sochaczewem a Warszawą, czyli na 92, lekki luz na 580, tutaj przez Leszno, zdecydowanie mniej samochodów na tym odcinku. Na A2, bo to także ważna informacja, na A2 ten ruch odbywa się płynnie, ale macie spowolnienie na wysokości Błonia, na wysokości właśnie Grodziska na tym odcinku, więc tutaj noga z gazu zdecydowanie. Jak miniecie Pruszków i dojedziecie do węzła Konotopa, to później też momentami można trafić na utrudnienia. Jeśli chodzi o łódzkie kierunki, kierunek łowicki, czy chociażby drogę do Sannik 577, czy do Wyszogrodu, to te odcinki są przejezdne i są w miarę puste. 46 863 22 22. Jeśli chcielibyście poinformować o zdarzeniach drogowych, dzwońcie śmiało do nas.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. I dziecku.
10: Hej, nie dotykaj przycisków.
11: Podobasz mi się, młody.
10: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
9: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
12: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
13: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: przy takim numerze to można się za robotę brać, albo wręcz przeciwnie, wypatrywać wolnego. Moi drodzy, 8 minut do godziny 9. Czy wypatrujecie wolnego, czy jesteście w pracy? Życzę wam, byście w jednej i drugiej kwestii dawali z siebie 100%, jak pszczółki pracowite. Moi drodzy, dziś Światowy Dzień Pszczół w kalendarzu. W związku z tym pytamy specjalistę Rafała Dużyńskiego, cóż to jest za czas w pasiece?
1: Co, no teraz jest bardzo pracowity czas w pasiece. Pszczelarze nie mniej ciężko pracują jak nasze pszczółki, żeby przyniosły nam pyszny miodek. Teraz prace w pasiece w zasadzie są od świtu do nocy. Pracujemy, jeżeli nie w pracowni, to w pasiece. Teraz głównie praca polega na poszerzaniu gniazd, żeby pszczółki miały miejsce na składowanie miodu i na składanie jajek.
0: No i pysznie nam się robi, moi drodzy, ale robi się też poważnie, dlatego że będę musiał skontaktować się z moim kolegą redakcyjnym Oskarem Tomczykiem. Ten to dopiero pracowitą środę ma. W związku z tym musimy się dowiedzieć, gdzie jest, co robi, jaka to jest jego wielka odpowiedzialność w dzisiejszej kwestii, i to wszystko wyjaśnię wam po godzinie 9. Ja na razie mrozu i odliczamy do wiadomości.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Cała naprzód, kierunek, godzina 9:00.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty salami Mlekpol 23,99 za kilogram. Śmietana łaciata 18%, 330 gramów Mlekpol 3,99 za sztukę. Ser pleśniowy Brie naturalny 125 gramów Turek 5,49 za sztukę. Twaróg półtłusty Krajanka Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: A na zegarze godzina 9 w Radiu Sochaczew wiadomości.
9: Rok pod znakiem jubileuszów stulecia sochaczewskich szkół. Sprawdzamy, jak idą przygotowania do uroczystości w 80. Mamy też dwa zaproszenia. Jedno na obchody Dnia Strażaka w gminie Teresin, a drugie jednego wiersza w Sochaczewie. Monika Figut, czas rok mija nam pod znakiem jubileuszów stulecia sochaczewskich szkół ponadpodstawowych. 80. Taką uroczystość przeżywać będzie 12 września. Przygotowania są już na ostatniej prostej. Absolwenci często pytają, czy aby wziąć udział w wydarzeniu, trzeba się zarejestrować. Mamy odpowiedź dyrektor Julii Jakubowskiej.
10: Można się zarejestrować, jeśli ktoś oczekuje takiego podarunku jubileuszowego. Zasady są opisane w naszych ulotkach i na stronie internetowej. Można przyjść po prostu na halę sportową o godzinie 11.30, bo jeszcze te uroczystości poprzedzone są w porządku mszą świętą w kościele świętego Wawrzyńca. Przyjść na halę sportową, po prostu wejść i wziąć udział. Niektóre osoby dzwonią do szkoły i zapisują się nawet na takie możliwości po to, żeby tak się zastanawiają, czy starczy tego miejsca na tej hali sportowej.
9: Jak zapewnia dyrektor Julia Jakubowska,

0: 8.30, później tradycyjny przejazd korowodu po terenie gminy, żeby mieszkańcy wiedzieli, czym dysponujemy. I zakończymy to grochówką strażacką w WSP Mikołajew. Kontynuujemy tą tradycję od paru lat. Widzimy, że podoba się to mieszkańcom. Widzą, czym dysponujemy, jak się na przestrzeni lat zmienia sprzęt. Ostatnio udało nam się mocno odnowić sprzęt samochodowy. Przy wsparciu CPK pozyskaliśmy 6 nowych wozów bojowych. Z Funduszy Unii Europejskiej pozyskaliśmy jeden samochód ciężki do OSP Paprotnia, a z funduszy MSW i oczywiście przy wsparciu funduszy gminnych pozyskaliśmy samochód do OSP Teresin Busa.
1: A już w piątek poeci Sochaczewa zapraszają na kolejne wydarzenie z literaturą w tle. Jest już tradycją, że przy okazji organizacji spotkań poeci zachęcają do udziału w turnieju jednego wiersza. Tak jest i tym razem.
2: Dzień dobry, Grażyna Gorelska, Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut. Serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie jednego wiersza. Jest organizowane w ramach wydarzenia Powiedz mi, jak mnie kochasz, które odbędzie się 22 maja o godzinie 18 w Kramicach Miejskich na parterze. Wydarzenie jest dotowane przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jeśli ktoś zapomniał, nie zgłosił się jeszcze na konkurs, jest możliwość zgłoszenia się w dniu imprezy.
1: Zapraszała Grażyna Grobelska, a ja zapraszam na kolejne wiadomości lokalne. Do usłyszenia.
3: Dziś Senat będzie głosował nad prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Proponowane pytanie brzmi, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Do przyjęcia uchwały w sprawie referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów, ale szans na to nie daje senator klubu senackiego Nowa Polska Centrum Wadim Tyszkiewicz.
4: Pytanie jest tendencyjne, które od razu stawia tezę w samym pytaniu, więc referendum nie będzie, nic nie wskazuje na to, żeby pan prezydent zdobył większość. Można tylko zadawać pytanie, po co on to robi.
5: Tak? No i jak pan sobie to tłumaczy?
4: No po to, żeby szczuć Polaków na Polaków.
3: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Jego postulat wspierają związkowcy, którzy będą dziś na ulicach Warszawy protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i domagać się właśnie plebiscytu w sprawie unijnej polityki.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: Ogólnopolska manifestacja w stolicy ruszy w południe.
7: Widzę torbę z wuwuzelami. Będzie głośno?
8: Będzie głośno. Zielony Ład niszczy zakłady pracy.
9: No jak zwykle na manifestację. Trzeba zrobić wielki huk, żeby wszyscy nas dojrzeli i wszyscy nas widzieli.
3: Protestujący przejdą z Placu Zamkowego przed Sejm. Zgromadzenie ma potrwać do 16. To oznacza utrudnienia w ruchu w Warszawie, także komunikacji miejskiej. Informacje znajdziecie m.in. na stronach Zarządu Transportu Miejskiego.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Turururu, dwie dyszki na termometrze. W Sochaczewie jest pięknie. No, słońce jest za chmurami, ale myślę, że one dzisiaj jeszcze trochę ustąpią, tak koło południa. Tego się trzymam. 22 stopnie to wynik maksymalny dziś i tego słońca ma w godzinach popołudniowych też nie brakować. 13-14 stopni w nocy, więc jakby coś drgnęło i było trochę cieplej. 23 stopnie w czwartek, ale z szansą na opady i przelotne burze i od 23 do 25 w nadchodzący weekend, który ma być ciepły, słoneczny i piękny.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: 6 minut po 9. Za moment połączymy się z żeglarzem Oskarem, który przemierza świat na konkurs. Pewien konkurs piosenki. Szczegóły za momencik. U nas będzie Madonna, Nicki, 7 po 9 i to jest środowy poranek z Radiem Sochaczew. Mam nadzieję, że nie tylko z Radiem Sochaczew, ale i z uśmiechem. Budzicie się i chwytacie dzika za rogi.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: To oczywiście taka mała metafora związana z tym, by brać sprawy we własne ręce. Za moment też zerkniemy do Campinosu.

0: I tak się gra, moi drodzy. Dokładnie kwadrans, znaczy 14 minut, niecały kwadrans minął od godziny 9. Nicki, Your Sunroof za nami, a przed nami Oskar. Nie Cyms, ale nasz Oskar Tomczyk, który dzisiaj wydelegowany w poważnej kwestii związanej z pewnym konkursem, będzie w jury, będzie dopingował młodych, małych uczestników i oceniał występy piosenek wyjątkowych. Cóż to za wydarzenie, opowie sam Oskar, z którym się łączę. Mam nadzieję, że nas będzie słychać, bo trochę dudni, trochę wieje.
1: Już za chwilę w kinie Odeon powiatowy konkurs piosenki bajkowej Disney. Będziemy oceniać to, jak zaśpiewają najmłodsi, jak wiernie odtworzą te najbardziej kultowe piosenki właśnie Disneya. Chociaż oceniać to jest jedna rzecz, ale tutaj też oczywiście liczy się dobra zabawa i mamy nadzieję, że te wykonania będą takimi, że po prostu uczestnicy się będą podczas całego tego konkursu dobrze bawić. I to jest moje główne przesłanie na ten czas.
0: To za to mocno trzymam kciuki, ale wieje nieźle, więc chyba disneyowskie wejście Oscar na konkurs będzie chciał mieć, bo chyba bzurą płynie, że taki wiatr go tam dmie i w plecy wieje, żeby dopłynął do celu. Za to też trzymam kciuki, ale chyba już jest na miejscu, moi drodzy. Natalia Zastępa, za moment JJ Steel, a później w Radiu Sochaczew rozmowa z gościem dnia.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
15: A w naszym studiu starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta. Dzień dobry.
16: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
15: Chcemy dziś porozmawiać, a właściwie rozpocząć nawet taki mały cykl rozmów o inwestycjach realizowanych przez powiat sochaczewski. Tych inwestycji jest sporo. Na jakich one są etapach?
16: Mamy inwestycje na różnym stopniu zaawansowania. Są takie, które za chwilkę będziemy już kończyć, oddawać do użytku. Są takie, które są w trakcie realizacji, ale również są takie, które w tej chwili przechodzą etap projektowania. To po prostu zależy od danej konkretnej sytuacji.
15: Wydaje się, tak przejrzawszy tę listę, że niektóre są rzeczywiście strategiczne i powiedziałabym nawet epokowe. Do nich należy niewątpliwie budowa nowego mostu na rzece Bzurze. Jaki w tej chwili jest stan prac?
16: Na dzień dzisiejszy mamy dokumentację projektową, mamy tak zwany ZRID. No tutaj z przykrością stwierdzam, że część mieszkańców niestety składa odwołania, ale oczywiście jest ich takie prawo. I praktycznie rzecz biorąc oczekujemy na decyzję ministra infrastruktury, gdyż wystąpiliśmy o tak zwaną rezerwę, która wynosi około 16 milionów, bo to jest połowa tego, co ma być w zakresie inwestycji. Od razu powiem, że łącznie to by było ponad 30 parę milionów, bo 16 rezerwa, 10 powiat zabezpieczył z własnych środków i po 3 gmina Sochaczew i gmina miasto Sochaczew. I gdyby się udało te środki pozyskać, właśnie czekamy na rozstrzygnięcie, powinno nastąpić w najbliższym czasie, jeśli chodzi o rezerwę, to jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu na pierwszy etap, na tą część mostową, bo jeszcze mamy kwestię dróg dojazdowych, ale to już są kolejne duże, następne pieniądze, a taki etap będzie korzystny, bo będziemy mogli zrealizować już część zadania.
15: Jest możliwe, że taki przetarg będzie ogłoszony w tym roku?
16: Jeżeli okaże się, że dostaniemy dofinansowanie z rezerwy, to tak, czekamy na rozstrzygnięcie. Z reguły to było tak, że w okolicach połowy maja były już rozstrzygnięcia co do tego, kto dostał. Ile dostał, to podejrzewam, że będzie tutaj te 50%, bo to tak zawsze było, czyli wkład własny plus 50%. Także no, tylko to dzisiaj nas wstrzymuje przed podjęciem decyzji o rozstrzygnięciu, przepraszam, o ogłoszeniu przetargu.
15: Bo nie te protesty. Też swego czasu na sesji podkreślała pani, że most jest najlepszej możliwej lokalizacji. Ten nowy most ma powstać i że nie, z powodu jego budowy nie będzie wyburzony nawet jeden dom.
16: Tak, i ja pamiętam, były bardzo szerokie konsultacje. Przychodzili mieszkańcy, właśnie głównie ci zainteresowani, którzy w pobliżu mają swoje posesje. Cały czas rozmawialiśmy z projektantami, żeby szukali takiego rozwiązania, które będzie właśnie jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. I powiem szczerze, oczywiście zanim jeszcze była dokumentacja projektowa tworzona, była przedstawiana szerokiej, że tak powiem, zanim wykonaliśmy dokumentację projektową, która właśnie uwzględniła to, że nie ma żadnych wyburzeń, żaden dom nie jest wyburzany, były rozpatrywane koncepcje były przedstawiane mieszkańcom podczas takiej wspólnej sesji, kiedy porozumienie trzy samorządy podjęły, a potem cały czas naciskaliśmy na to i się udało i bardzo się z tego cieszę, bo przy tak dużej inwestycji, rzadko się tak zdarza, żebyśmy oszczędzili, że tak powiem, czyjeś nieruchomości zabudowane, bo wiadomo, części działek to tam będą potrzebne do realizacji zadania.
15: To prawda. Trzymamy kciuki za rozstrzygnięcie ministerialne, oczywiście finansowe. I przechodzimy do kolejnej ważnej inwestycji. Tu nakładów finansowych nie ma aż tak dużych, ale korzyści społeczne są również spore. Mam na myśli w końcu wymarzoną decyzję o uruchomieniu biura paszportowego tu na miejscu w Sochaczewie, ściślej w starostwie powiatowym właśnie.
16: Bardzo się cieszę, że udało się zrealizować to zadanie. My zauważyliśmy, jak mocne zapotrzebowanie jest naszych mieszkańców na właśnie paszport. Wtedy, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, kiedy zaczęły się bardziej popularne wyjazdy zagraniczne, zarówno wśród młodzieży. No i wiedzieliśmy, że zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, no trzeba niestety pojechać. Było dwa razy. To są koszty dojazdu, czas wolny i po prostu uznaliśmy, że zrobimy wszystko, żeby to biuro, właściwie to się nazywa terenowy punkt paszportowy, ale tak w obiegowym użyciu jest nazwa biuro paszportowe. Podpisaliśmy porozumienie i porozumienie z wojewodą mazowieckim i w porozumieniu mamy datę 1 lipca. My jesteśmy na takim etapie, że już mamy przygotowane pomieszczenie, przygotowane punkty informatyczne, zabezpieczoną kadrę. Także mam nadzieję, że ten 1 lipiec będzie rzeczywiście tą datą faktycznego otwarcia.
15: Czekamy zatem i przenosimy się na teren szpitala powiatowego w Sochaczewie. Tu powstaje zakład opiekuńczo-leczniczy. To inwestycja również bardzo droga w nawiązaniu do mostu, to mówię, no bo ponad 20 milionów złotych. Co tutaj możemy powiedzieć?
16: Na dzień dzisiejszy prace budowlane właściwie są na ukończeniu. Według wstępnych prognoz w czerwcu nastąpi oddanie do użytku. To jest dla nas bardzo ważne, bo dzisiaj dysponujemy już ZOL-em, ale w bardzo ograniczonym zakresie, to jest 20 kilka miejsc, a zapotrzebowanie jest olbrzymie. Nasze społeczeństwo się starzeje, a wiadomo, starsze osoby to i choroby, i problemy bardzo duże zdrowotne. Ale też tutaj chciałam powiedzieć, że oczywiście pierwszy, najważniejszy wkład w tą całą inwestycję to są środki z KPO, bo to jest około 20 milionów. a my, właściwie 20 milionów, a my jako powiat również tutaj dołożyliśmy swoje 4 miliony jako wkład własny. Chodziło tutaj o kwestię VAT-u, który nie jest kosztem kwalifikowanym. Ale do takiego budżetu, jak jest budżet powiatowy, to każda kwota milionowa jest olbrzymim wyzwaniem. I cieszę się, że udało się pozyskać. No teraz tylko będziemy musieli, już są prowadzone rozmowy z NFZ-em w sprawie zwiększenia kontraktu. Ale mam nadzieję, że się to uda również zrealizować.
15: Jeżeli chodzi o teren szpitala powiatowego, bo ZOL powstaje w budynku po szpitalu psychiatrycznym, a tuż obok, tuż przy wjeździe na SOR trwają prace remontowe związane z naprawą kanalizacji. To bardzo poważna awaria się okazała być i bardzo poważna inwestycja w tej chwili ma miejsce.
16: Tak, bardzo poważna awaria. Ja tam przyjeżdżałam kilkukrotnie. To był marzec, kiedy to się wszystko zaczęło dziać. Były olbrzymie zagrożenie, że nawet ten budynek, w którym stacjonują karetki, że on może ulec zawaleniu wręcz, bo tam było po prostu pusto pod kostką, co oznaczało, że jest wymyte. Oczywiście wysiłkiem wielu osób udało się na bieżąco, także szpital nie został zamknięty, funkcjonował. Może trochę w ograniczonym zakresie, ale funkcjonował. I teraz na tą sesję, na 27 maja, sesję powiatu sochaczewskiego, przygotowujemy uchwałę, ażeby radni, Rada Powiatu wsparła szpital w wysokości prawie 2,5 miliona złotych właśnie na tą generalną przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej. Musimy zwrócić uwagę, że tutaj jest potrzeba, generalnie jest potrzeba, ale z drugiej strony wiemy, że jeżeli ZOL na 90 parę osób zacznie funkcjonować, no to tam automatycznie ten zrzut ścieków będzie dużo, dużo większy. No i przy tej, gdybyśmy ją chcieli robić, tą instalację naprawiać tak po prostu punktowo, to by również to nie wytrzymało. Dlatego jest kompleksowa przebudowa i cieszę się, że ta inwestycja też niedługo się zakończy.
15: To jeszcze może powiedzmy o informacji z ostatniej chwili, bo dosłownie przed chwilą Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania do remontu jednej z powiatowych dróg.
16: Tak, bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy dofinansowanie. To jest droga 3822W Szwarocin-Erminów na terenie gminy Rybno. Tutaj mamy za zadanie przebudować tą drogę o długości około 100 km. I tutaj będzie dla nas bardzo istotne to, że droga, inwestycja drogowa jest warta ponad 4 miliony. Kwota dofinansowania 1,5 miliona, ale oczywiście mamy zapewnienie gminy Rybno i my też poszukamy swoich środków, że przy takim dofinansowaniu również będziemy w stanie, zwiększając wkład własny, bo przypominam, że wnioskowaliśmy o prawie 2,5 miliona, będziemy w stanie tą inwestycję zrealizować. Także kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu, a zwłaszcza gminy Rybno.
15: I tu na dziś musimy postawić kropkę do tematu rozmów o inwestycjach realizowanych przez powiat sochaczewski. Jeszcze wrócimy. Przypomnę tylko, że rozmawiamy o nich ze starostą Jolantą Gontą. Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję. Dziękuję pani. Dziękuję państwu.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
12: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.

0: 12 minut pozostało do godziny 10. Moi drodzy, rozmawiałem z moimi redakcyjnymi kolegami na temat telefonu, ciekawego telefonu, który otrzymał Oskar ostatnio.
1: Dzień dobry, kierowniku.
2: Witam.
1: Kierownik powiedział, że dzisiaj dzień mycia aut.
2: Tak jest.
1: A kiedy będzie dzień seksu?
2: Myślę, że można to połączyć, śmiało.
1: No ja też tak uważam. Dziękuję, miłego
2: wszystkiego dobrego.
0: No, można połączyć, natomiast jak będziemy precyzyjni, 7 czerwca jest Światowy Dzień Seksu, więc można już odkładać energię i planować sobie popołudnie albo i cały dzień. 21 sierpnia także mamy Międzynarodowy Dzień Seksu, więc polecamy, świętowanie jest zgodne z kalendarzem. Ale do tego wszystkiego najbardziej jestem zaskoczony werwą i energią naszego rozmówcy, bo ja się spodziewałem, że w tym wieku to takie święta to się obchodzi, ale szerokim łukiem. Natomiast w takim razie pozostaje życzyć i mi, i wam takiej energii, takiej werwy na każdy dzień całego roku.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty salami Mlekpol 23,99 za kilogram. Śmietana łaciata 18%, 330 gramów Mlekpol 3,99 za sztukę. Ser pleśniowy Brie naturalny 125 gramów Turek 5,49 za sztukę. Twaróg półtłusty Krajanka Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 maja lub do wyczerpania zapasów.
0: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
4: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: A my zbliżamy się do godziny 10. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Po kilku dniach niejasnych komunikatów Pentagon oficjalnie potwierdził ograniczenie liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. To powrót do stanu sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę i jednocześnie decyzja, która oznacza opóźnienie kolejnej rotacji wojsk USA do Polski.
11: Panuje taki pewien chaos, taka kakofonia informacyjna, bo ta rotacja już się dokonywała, ona była w trakcie, tak?
12: Część sprzętu podobno już przyleciała.
11: Dokładnie tak. I to tak zatrzymanie w pół drogi, to powiem, że tak po mojemu, to nie jest po wojskowemu i podejrzewam, że dowódcy amerykańscy też zostali zaskoczeni.
10: Mówi generał Mirosław Różański, były dowódca Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, a obecnie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jego zdaniem taki informacyjny chaos można przypisać prezydentowi Trumpowi, który jako biznesmen ma zmienne nastroje.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 osoby podejrzane o działanie szpiegowskie na rzecz Rosji, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na 3 miesiące na razie tymczasowo trafią do aresztu Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na naszym terytorium oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Zatrzymanie dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, na litr oleju napędowego maksymalnie 7.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Po 22 latach oczekiwania Arsenal Londyn znów jest mistrzem Anglii. Kanonierzy tytuł zapewnili sobie, nie wychodzą jadąc na boisko. W poniedziałek pokonali Burnley 1-0, a wczoraj czekali na wynik Manchesteru City. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Bournemouth 1-1, co oznacza, że na kolejkę przed końcem sezonu Arsenal ma 4 punkty przewagi nad zespołem z Manchesteru. Dopiero w weekend rozstrzygną się losy dwóch innych drużyn z Londynu. O utrzymanie walczą Tottenham i West Ham. Koguty mogły zapewnić je sobie wczoraj, ale przegrały na wyjeździe z Chelsea 1-2. Do bezprecedensowej decyzji doszło na zapleczu Premier League. Southampton, które w sobotę miało zagrać się w finale baraży z Hull, zostało wykluczone z powodu nielegalnego nagrywania treningów rywali. W tej sytuacji rywalem Hull w meczu awans do Premier League będzie Middlesbrough. Bezpośredni awans zapewniły sobie już wcześniej drużyny Coventry i Ipswich. Magdalena Fręch przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez 4-6, 6-3, 4-6 w drugiej rundzie turnieju w Strasburgu. Fręch teraz czeka French Open, o który walczy w kwalifikacjach m.in. Katarzyna Kawa. Nasza tenisistka w ich pierwszej rundzie wygrała z Amerykanką Ayaną Agti 6-2, 7-6. Pierwszą rundę kwalifikacji przebrnęła też wcześniej Maja Chwalińska, a odpadła w niej Linda Klimowiczowa. W drugiej rundzie Kawa zagradzi się z Amerykanką Claire Liu, a Chwalińska z Francuską Caroline Monet. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Włoch wygrał czasówkę w Giro po raz 7 i wyrównał osiągnięcie Ediego Merckxa. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio, który wyprzedza o 27 sekund Jonasa Vingegaarda. Duńczyk to faworyt do wygranej w całym wyścigu, mówi nasz były kolarz i szef Tour

0: producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
2: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Środa to dobry czas, żeby zadać sobie fundamentalne pytania. Co zjeść i co się będzie działo w kwestii sportu w sobotę w Teresinie? Odpowiedzi na te pytania w tej godzinie w Radiu Sochaczew. Secret Service, Flash in the Night, do tego Alok Kadid, Wet Wet Wet, Love is All Around. Dużo dobrej muzyki i polskich wokalistów, wykonawców, polskich hitów też na 94.9 nie będzie brakować.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: 18 minut po 10 to doskonały moment, żeby posłuchać sobie Sanach, pośpiewać. Natomiast też odpowiedni moment, żeby zaprosić Was na bardzo fajną, wielką imprezę mistrzowską, którą organizuje UKS Filipides Teresin razem z gminą Teresin i Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, także z ludowymi zespołami sportowymi. Chodzi o otwarte Mistrzostwa Mazowsza LZS-ów U14 w lekkiej atletyce, czyli Mistrzostwa Dzieci do lat 14. Stadion Gosir w Teresinie, godzina 11, 23 maja, czyli w najbliższą sobotę. Konkurencje biegowe, pchnięcie kulą, 2 kg w kategorii kobiet do 4 kg kulą w kategorii mężczyzn, biegi sztafetowe, mnóstwo młodych, utalentowanych zawodników. Zgłoszenia na adres uksfilipides@odwa.pl. Jeśli jeszcze się nie zgłosiliście, dzisiaj mija termin o godzinie 14, więc warto. Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji indywidualnej oraz w sztafecie. Także będzie co oglądać. My tam też będziemy Was informować o przebiegu tej rywalizacji. Sporo imprez dla starszych i dla młodszych już powoli jest ogłaszanych, bo przecież ten kalendarz letni, wiosenny i wakacyjny też nas będzie w Sochaczewie rozpieszczać.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
4: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Czas porozmawiać o rzeczach pysznych i rzeczach poważnych. Moi drodzy, Pasza Kebab, Wójtówka 2D na środę poleca kebab, ale na talerzu z frytkami, kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym do wyboru. Chlebek do tego, pita, surówka, oczywiście pomidor, ogórek, cebula, sosy do wyboru, ale jak środa, to na ostro powinniśmy podejść do tematu, a w zestawie oczywiście otrzymujecie także napój. Także Wójtówka 2D, Pasza Kebab poleca się. Smacznego!
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Fajny wokal, prawda? To Artur Gadowski, Szczęśliwego Nowego Jorku. 12 minut przed 11. Jeżeli lubicie taki rockowy klimat i fajny wokal Artura Gadowskiego, to mam dobrą informację, ponieważ właśnie zespół Ira wystąpi podczas tegorocznych Dni Sochaczewa. Więc już w czerwcu będzie okazja, żeby posłuchać właśnie zespołu Ira na żywo. To jest świetna informacja dla wszystkich miłośników muzyki i tych wszystkich, którzy odliczają do festiwalowego lata właśnie w Sochaczewie od 12 do 14 czerwca. Dni Sochaczewa, Urszula między innymi i Ira to gwiazdy właśnie tego święta muzyki. Poza tym Farba, Rafał Brzozowski, How We Met, Kabaretka 2, Abba Classic, artyści SCK, mnóstwo atrakcji, a to tylko Dni Sochaczewa, do tego jeszcze pozostałe festiwale, więc niech scena Amfiteatru zapłonie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Taki klasyczek Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, i odliczamy 10 minut do 11. Wiadomości o pełnej godzinie w Radiu Sochaczew. Te lokalne, te z kraju i ze świata. Jeszcze Dawid Podsiadło, sezon przed pełną godziną.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty, salami, Mlekpol 23,99 za kilogram. Śmietana łaciata 18%, 330 gramów, Mlekpol 3,99 za sztukę. Ser pleśniowy Brie naturalny 125 gramów, Turek 5,49 za sztukę. Twaróg półtłusty, krajanka, samniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie.

0: bliskości i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
7: Na zegarach zbliża się 11. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
8: Zaczynamy od dobrych wiadomości. Sejmik Mazowiecki zgodził się dofinansować przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Rybno. Rozmawiamy ze starostą Jolantą Gontą. Mamy też ważne informacje dotyczące świadczeń udzielanych przez Szpital Powiatowy w Sochaczewie. W tym serwisie także o zmianach zasad zwiedzania Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Teraz jest wygodniej i bez pośpiechu. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni zgodzili się na przyznanie dofinansowania do remontu drogi powiatu sochaczewskiego. Chodzi o odcinek na terenie gminy Rybno, o przebudowę którego stara się starostwo.
9: Bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy dofinansowanie. To jest droga Szwarocin-Erminów na terenie gminy Rybno. Tutaj mamy za zadanie przebudować tą drogę o długości około 100 km. I tutaj będzie dla nas bardzo istotne to, że inwestycja drogowa jest warta ponad 4 miliony. Kwota dofinansowania 1,5 miliona, ale oczywiście mamy zapewnienie gminy Rybno. My też poszukamy swoich środków, że przy takim dofinansowaniu również będziemy w stanie, zwiększając wkład własny, bo przypominam, że wnioskowaliśmy o prawie 2,5 miliona, będziemy w stanie tą inwestycję zrealizować.
8: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Jak już informowaliśmy, zmiany w finansowaniu służby zdrowia przez NFZ wzbudzają niepokój szpitali i pacjentów. Przede wszystkim chodzi o zapowiadane limity, jeśli chodzi o badania profilaktyczne. Temat podjęto podczas ostatniego spotkania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.
10: W całej Polsce może być brak dostępu czy ograniczony dostęp pacjentów do tych badań w zakresie Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli bezpłatnie. Jeżeli chodzi o nasz szpital, to na ostatniej Radzie Społecznej została podjęta decyzja w tamtym tygodniu, że do lipca będziemy te badania wykonywać zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów, więc nie będziemy ograniczać. Natomiast jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia utrzyma taki trend i faktycznie nie będzie płacił, tylko będzie płacił do limitu, no to wiadomą sprawą jest, że będziemy dalej na ten temat procedować i by została podjęta taka decyzja, że na następnym spotkaniu Rady Społecznej w zależności od sytuacji będą dalsze działania podejmowane.
8: Mówiłam wicedyrektor szpitala Wiesława Załuska.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Mamy dobrą wiadomość dla odwiedzających Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy. Do 30 czerwca obowiązywać tu będą nowe zasady zwiedzania podczas dyżurów edukacyjnych. Od teraz ekspozycje można zwiedzać na bieżąco i bez przewodnika. Muzeum zaprasza w dni powszednie od 9 do 15, a w weekendy od 10 do 17. Dzięki zmianie każdy może odkrywać historię i przyrodę Puszczy Kampinoskiej we własnym tempie. Bez pośpiechu i bez czekania.
11: Litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy, premierka tego kraju oraz przewodniczący Sejmu. Do sprawy zapewne dziś jeszcze wrócimy.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Szef resortu

0: politykę współpracy, decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
1: Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: Ciepło 19 stopni, a w tym najcieplejszym momencie dzisiejszego dnia 21. Lekki wiatr towarzyszy nam północnego zachodu i coś mi mówi, że to on przyniesie do nas przelotne opady deszczu. Jeszcze dziś, tak, i to niedługo, tak twierdzą synoptycy i nasza mapa pogodowa. Tu się wszystko zgadza. Czy żeby się pomylili? No, nie wiem, nie będę tego rozstrzegał. Tak czy inaczej, później w godzinach popołudniowych już będzie naprawdę przyjemnie, słonecznie, bez opadów. Słońce dzisiaj zajdzie za horyzont o 20:34.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: 5 po 11 na zegarach. Radio Sochacze na dzień dobry. Polecamy się od samego rana 20 dnia maja. W środę. Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko.

0: Kochaj, no nie jest to tak prosto odkochać się, jak się naprawdę kogoś bardzo, bardzo kocha. Chyba przyznacie, prawda? 19 po 11 tu Radio Sochaczew na 94.9 FM. Tylko do jutra, do 21 maja trwają zgłoszenia drużyn do tegorocznej 24. edycji turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Te zapisy przyjmuje Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. W jakich kategoriach toczyć się będzie gra? O, to już wie główny pomysłodawca i organizator zawodów, poseł na Sejm RP Maciej Małecki.
1: Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w turnieju, ale też, żeby mniejsze dzieci nie musiały rywalizować ze starszymi, żeby podzielić jak najlepiej na kategorie wiekowe i dlatego jest taka szeroka formuła, żeby dzieci w zbliżonych rocznikach grały między sobą na jednym boisku, dzieci w kolejnych rocznikach na drugim i tak dalej. Przypomnę, gramy w kategoriach wiekowych Skrzat, Orlik, Junior i kategoria Open, czyli tam nikt nie sprawdza wieku urodzenia, od 16 lat wzwyż, natomiast bardzo mocno uczulamy, tak jak zawsze, ja na prośbę sędziów to robię, w kategoriach dziecięcych, tych nieletnich, musi być legitymacja.
2: Radio Sochacze. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
18: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
19: W audycji powiatowej w Radio Sochaczew Krzysztof Paradowski, dyrektor zespołu szkół imienia prymasa tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Będziemy podsumowywać to, co działo się ostatnio, czyli piknik zawodowy. Po raz kolejny zaprosiliście właśnie na to wydarzenie. Jak ono przebiegło? W kilku słowach.
20: No, była energia, była moc. Przede wszystkim no, wydaje mi się, że przygotowanie też było. Ono z roku na rok jest coraz lepsze, więc to na pewno. Cieszę się, że i spotkało się też z zainteresowaniem tutaj społeczności powiatu sochaczewskiego. Cieszę się, że od kilku lat patronat nad tym wydarzeniem obejmuje Starostwo Powiatu Sochaczewskiego. Wtedy nadaje to pewną rangę i też tą świadomość taką, że tutaj nasz organ prowadzący mocno wspiera takie inicjatywy. Z tego się bardzo cieszę. Cieszę się, że też pracodawcy tak licznie przybyli tego dnia na wydarzenie, oferując tutaj taką nie tylko pomoc w zakresie wyboru dalszej ścieżki i kariery zawodowej, ale też opowiadając o samych firmach. W tym roku też nowość, ponieważ do tej naszej już dużej rodziny i do tych rozrastającej się bazy firm dołączył Centralny Port Komunikacji, który też mocno mówił o inwestycjach tutaj w regionie i o strategicznym położeniu naszej placówki w tych działaniach. I myślę, że to też jest takie przyszłościowo dość mocne wyrażenie, ponieważ no, my też wpisujemy się w ten projekt bardzo mocno, również jako szkoła kształcąca kadry dla między innymi Centralnego Portu Komunikacji. To też jest, wydaje mi się, informacja dla młodych ludzi, że kończąc naszą szkołę, no będą dalej mieli tą pracę i to jest takie realne przełożenie, bo po to wybieramy szkołę średnią, po to wybieramy szkołę zawodową, żeby tą pracę znaleźć, a tutaj ci pracodawcy są tego świadectwem, że jednak warto ten czas spędzić w Teresinie. Oprócz tego merytorycznego podłoża wydarzenia, no wydaje mi się, że sam klimat, gdzie ta muzyka, DJ puszczał fajne kawałki, można było potańczyć i zjeść tą kiełbasę i pośmiać się, pobawić. Też pokazuje, że szkoła no, nie jest taka bardzo spięta. Też potrafimy się bawić, kiedy jest na to czas. Bo wydaje mi się, że to wtedy ta nauka też idzie. Jeżeli mamy czas na przestrzeń do odpoczynku, do zabawy, do regeneracji, to są później siły na to, żeby no, sięgać gór. I też dość mocno tej naszej młodzieży o tym powtarzamy. Między innymi innowacyjny projekt Aktywny Uczeń, który w szkole jest realizowany, który ma tego młodego człowieka zmotywować i obudzić tą motywację wewnętrzną do tego działania, żeby właśnie po te góry sięgać, ale ma pokazać, w jaki sposób to robić, czyli też planować, wyznaczać te cele długoterminowe, ale też nie bać się tych celi krótkoterminowych, ponieważ one też w jakiś sposób tą motywację stale podsycają. I myślę, że tutaj to też pokazuje, że nasi uczniowie, którzy w szkole się uczą, no, przechodzą pewną transformację. Z tego można powiedzieć często dziecka, jeszcze nieporadnego życiowo, gdzieś szukającego swojej drogi, po taką osobę dojrzałą, która twardo stąpa po ziemi, potrafi budować, ale też znajduje czas na bliskich, na rodzinę, nie zapomina o nich i myślę, że to też jest, też szkoła dzisiaj, oprócz tego, że uczy, powinna wychowywać tej takiej czułości, braku umiejętności na drugiego człowieka i myślę, że zespół szkół w Teresinie właśnie to robi.
19: Jesteśmy w czasie rekrutacji, a więc uczniowie zastanawiają się, co dalej i którą szkołę wybrać w powiecie sochaczewskim. Trochę pan powiedział o tych atutach Teresina, ale dopytam o te atuty, dlaczego was należałoby przynajmniej rozważyć i jaką ofertę na ten rok przygotowaliście?
20: Znaczy stawiamy na konkrety, tak? Mhm. Jeżeli chodzi o ofertę edukacyjną, to zawsze są kierunki ciekawe, ale przede wszystkim potrzebne i myślę, że tutaj te, które tradycyjnie znajdują się w naszej ofercie, to między innymi technik mechanik, technik logistyk, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik spawalnictwa oraz technik technologii żywności. To są technika w naszej szkole i one się, powiem szczerze, rokrocznie rozrastają, to znaczy nowe wchodzą do oferty edukacyjnej szkoły i można więcej na ten temat dowiedzieć się na naszej naszej stronie internetowej poczytać, czym są, albo no, spotkać się z doradcą zawodowym w naszej szkole i posłuchać. Skorzystać też z tych warsztatów, o których ostatnio mówiłem na antenie tutaj Radia Sochaczew, ponieważ no, mi się wydaje, że te właśnie momenty przybliżają właśnie też tą ofertę edukacyjną. Oprócz technikum w szkole też prowadzimy nabór na kierunki w szkole branżowej pierwszego stopnia, czyli dawnej zasadniczej szkole zawodowej, czyli kierowca mechanik, magazynier logistyk, mechanik, ślusarz oraz elektryk. Także tutaj to są oferty, w których prowadzimy nabór w tym roku. One już się zapełniają, także czekamy na kolejnych kandydatów do naszej szkoły. No i oprócz edukacji, to o czym mówiłem, szkoła podchodzi w sposób indywidualny do każdego ucznia. Ja sam, no, większość naszych uczniów znam z imienia i z nazwiska, ponieważ jeszcze, chociaż pomimo tego, że szkoła już dwukrotnie zwiększyła swoją liczbę uczniów, jeszcze staramy się tych uczniów rozpoznawać i znać, przede wszystkim i znać i wiedzieć, dlaczego dzisiaj ma troszkę słabszy humor i z nim rozmawiać, bo ponieważ no, nie możemy inaczej współpracować, jak tylko w ten sposób. Także to też nas wyróżnia, to, że tak indywidualizujemy tą pracę, ale też, że ten uczeń u nas w szkole nie jest obojętny.
19: A o tym, co do zaproponowania na ten najbliższy rok szkolny ma zespół szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie i o pikniku zawodowym, który ostatnio w tej placówce się odbył, mówił dyrektor Krzysztof Paradowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
20: Dziękuję ślicznie.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia. Od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
8: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: 15 minut dzieli nas od 12. Coraz mocniej i silniej zaczynamy się zastanawiać, co by tutaj dzisiaj na ruszt wrzucić. No to sprawdzimy.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A dzisiaj jako zupa gulaszowa jest grana. Na drugie są pierogi ukraińskie. Dodatkowo w ofercie znajdziecie rybę smażoną zatytułowaną dorsza. Ponadto pierogi ręcznie robione, takie domowe, na przykład z mięsem. A jest środa i wędzone rybki dodatkowo, jak na przykład makrela czy węgorz. Zapraszamy, życzymy smacznego. Kuznocin 112B.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: dużymi krokami zbliżamy się do 12:00 kolejnej porcji wiadomości, a w nich odkrywamy najstarszy na Mazowszu chór. Gdzie jest? Otóż okazuje się, że bardzo niedaleko Sochaczewa. Szczegóły już za chwilę przedstawi Monika Fikut.
1: Reklama.
2: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy: ser żółty salami Mlekpol 23,99 za kilogram, śmietana łaciata 18%, 330 gramów Mlekpol 3,99 za sztukę, ser pleśniowy Brie naturalny 125 gramów Turek 5,49 za sztukę, twaróg półtłusty Krajanka Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie do udziału w projekcie pod tytułem Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sochaczewskim, edycja druga. Aktualnie prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Więcej informacji o naborze uzyskają Państwo na stronie sochaczew.praca.gov.pl lub w biurze projektu. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 11, pokój numer 42, telefon 46 860. 22 24 24, wewnętrzny 142. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
5: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10:00 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Punktualnie 12:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Miasto Sochaczew zakwalifikowane do programu Dostępny Samorząd. Oznacza to dofinansowanie na konkretne działania. Szczegóły już za chwilę. To najważniejszy projekt Muzeum Ziemi Błońskiej. Już niebawem powstanie tu pracownia konserwacji zabytków archeologicznych. W tym serwisie będzie też ciekawostka z regionu. Odkrywamy najstarszy na Mazowszu chór. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Miasto Sochaczew zostało zakwalifikowane do udziału w programie Dostępny Samorząd, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oznacza to pozyskanie pieniędzy na konkretne działania poprawiające dostępność usług.
11: Dzięki udziałowi w projekcie miasto będzie mogło skorzystać z kompleksowego wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo ekspertów oraz możliwość pozyskania grantu na działania poprawiające dostępność usług publicznych i miejskiej infrastruktury dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach programu samorządy mogą realizować przedsięwzięcia związane m.in. z likwidacją barier architektonicznych, poprawą dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wdrażaniem nowoczesnych standardów obsługi mieszkańców oraz dostosowaniem budynków użyteczności publicznej, szkół i innych jednostek miejskich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodzin z małymi dziećmi.
10: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. I zmieniamy temat. To najważniejszy projekt Muzeum Ziemi Błońskiej w tym roku. Placówka pozyskała ponad 80 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup odpowiedniego wyposażenia dla pracowni konserwacji zabytków archeologicznych.
12: Zgromadziliśmy w naszej placówce blisko 2000 przedmiotów wykopanych w trakcie badań wykopaliskowych, czy to klasztoru, czy to przy budowie Centrum Administracji w Błoniu oraz badań powierzchniowych na terenie miejscowości Białuty, Wawrzyszew. I te przedmioty wymagają przynajmniej podstawowej prewencji konserwatorskiej. Stąd nasz pomysł, żeby złożyć projekt o wyposażenie pracowni konserwacji, której do tej pory nie mieliśmy, a którą już niebawem będziemy mieli. I te przedmioty wykonane z żelaza lub innych metali kolorowych będą mogły być odpowiednio zabezpieczone, a jednocześnie inne materiały, takie bardziej odporne jak ceramika, również będą mogły być poddawane dalszym, bardziej dogłębnym badaniom.
10: Mówił Jarosław Ilski, kierownik działu badań w Muzeum Ziemi Błońskiej. I jeszcze ciekawostka z regionu. W Żyrardowie istnieje najstarszy na Mazowszu chór. Towarzystwo Śpiewaczy Lira zostało założone w 1895 roku i działa do dziś. Rozmawialiśmy z prezesem zarządu Liry Bogumiłą Turczyniak.
13: Żyrardowska Lira w listopadzie zeszłego roku obchodziła szumny jubileusz swojego powstania i działalności. Świętowaliśmy 130-lecie naszego towarzystwa. Towarzystwo się zawiązało w XIX wieku, więc mamy taką piękną, długoletnią tradycję. Jesteśmy najstarszym chórem na Mazowszu. Każdą trzecią niedzielę miesiąca uprawiamy mszę świętą, sumę w kościele w Karolu Boromeuszu o 12:30.
10: Słyszymy się w kolejnym serwisie lokalnym już za godzinę. Zapraszam.
14: Związkowcy z całej Polski rozpoczynają manifestację w Warszawie. Pochód niezadowolonych, m.in. z unijnej polityki klimatycznej.

0: Juxty nie żyje młody mężczyzna, którego poszukiwano wczoraj w wodzie. Do tragedii doszło o świcie. 4 tegorocznych maturzystów z województwa mazowieckiego wypłynęło na jezioro na rowerku wodnym. Sprzęt przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Mrągowie, kapitan Marcin Kordek.
1: Tuż przed godziną 7 mrągowscy strażacy zostali zadysponowani na jezioro Juxty, gdzie według relacji świadków miały się topić 2 osoby. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jedna osoba uczepiona jest rowerku wodnego. Strażacy podjęli tą osobę i z jej relacji dowiedzieli się, że ona płynęła z 3 kolegami. 2 osobom udało się dotrzeć na brzeg, a jedna zaginęła pod powierzchnią wody.
0: Akcja poszukiwawcza trwała wczoraj od rana do popołudnia. Wówczas nurkowie zlokalizowali ciało na głębokości 24 metrów. Obecnie pod nadzorem prokuratury trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: W środę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu miejscami duże. Po południu przelotne też opady deszczu. Miejscami zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum kraju burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm wody na metr kwadratowy. Na Warmii, Mazurach oraz częściowo na Podlasiu i na północy Mazowsza lokalnie nawet do 30 mm. Temperatura maksymalna od 15-17 na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a na zachodzie południowo-zachodni i zachodni. Na wschodzie i w centrum z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru nawet do około 60 km na godzinę.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 6 po 12, czyli popołudnie z Radiem Sochaczew właśnie się rozpoczyna i program Jeszcze Więcej Muzyki, której na pewno nie zabraknie na radarze, na pewno Oskar Cyms, a także nasz dzisiejszy hit dnia. Tomek Marciniak, popołudniowe. Dzień dobry, cześć.

0: No co ty, i o młody, zdolny Oskar Sims, 12 po 12, czyli czas i pora na dzisiejszy.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: o czym mówiło się w poniedziałek, wczoraj stało się faktem. Mowa o zmianie trenera w klubie piłkarskim Orkan Sochaczew po porażce na wyjeździe z drużyną Zjednoczonych Bulkowo 2-3. Czara goryczy się przelała i wczoraj zarząd klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew odwołał z funkcji pierwszego trenera Krzysztofa Bargła, zastępując go wychowankiem sochaczewskiego Orkana, młodym, zdolnym Krystianem Pisarkiem, który, przypomnę, prowadził do tego czasu drużynę juniorów grającą w lidze wojewódzkiej. No i przed Krystianem bardzo poważny test, 3 spotkania do końca sezonu i 3 bardzo ciężkie. Już ten pierwszy w sobotę o 15 przy Warszawskiej 80 z drużyną Wisły Nowy Doninów, która podobnie jak Orkan walczy o awans do płockiej A-klasy, a nie jest żadną tajemnicą, że sochaczewski klub chce w tym sezonie awansować. Według informacji, które do nas docierają, nawet 3 drużyny awansują do A-klasy. To wszystko w związku z reformą rozgrywek. No ale trzeba grać swoje, trzeba wygrywać i nie liczyć na łód szczęścia, ani na to, że drużyny w tym pomogą. Tak czy inaczej, Krystianowi Pisarkowi życzymy powodzenia i wierzymy, że po prostu da radę.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Klub Dziecięcy Pozytywka w Sochaczewie zaprasza maluchy od roku do 3 lat. U nas każdy dzień to przygoda pełna radości, wspaniałych zabaw i niezapomnianych wspomnień. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, uczyć i odkrywać świat w miłej, przyjaznej atmosferze. Zadzwoń 602 634 137 lub przyjdź. Sochaczew, ulica Traugutta 30. Klub Dziecięcy Pozytywka. Tu każde dziecko znajdzie powód do uśmiechu.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania. Procent. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna5-sob-car.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.

0: 22 minuty dzielą nas od 13. Tymczasem w najbliższy weekend kolejna wyprzedaż garażowa. Więcej szczegółów już teraz wie Klaudia Barańska z Mosiru.
1: Burmistrz miasta Sochaczew oraz Mosir Sochaczew zapraszają na drugą w tym roku sochaczewską wyprzedaż garażową, która odbędzie się 23 i 24 maja. Czekamy na Państwa w godzinach od 8 do 13 pod namiotem lodowiska Mosir przy ulicy Olimpijskiej 3. To świetna okazja, żeby znaleźć coś wyjątkowego, sprzedać lub kupić w dobrej cenie i dać rzeczom drugie życie. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dla wystawców dostępne są na stronie www.mosir.sochaczew.pl w zakładce aktualności. Serdecznie zapraszamy.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchacze.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta zakładu wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą. 4 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
8: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kastorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

0: Informacja Alfa Wil kończy muzycznie 12 na antenie Radia Sochaczów. Za chwilę wiadomości, później garść informacji ekonomicznych, a później wrócimy do muzyki. Między innymi Kliminok i Szer czekają na was. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty salami Mlekpol 23,99 za kilogram. Śmietana łaciata 18%, 330 gramów Mlekpol 3,99 za sztukę. Ser pleśniowy Brie naturalny 125 gramów Turek 5,49 za sztukę. Twaróg półtłusty Krajanka Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
9: Lucasfilm przedstawia.
10: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
9: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
10: To co, uciekamy czy walczymy?
9: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
1: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
0: W studiu już jest Monika Figut. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
13: Na początek zachęta Urzędu Miasta o składanie wniosków o usuwanie azbestu z posesji. W tym serwisie mamy też zaproszenie na ciekawą akcję przedszkola numer 3 w Sochaczewie. Na placu Kościuszki będzie zbierana karma dla psów i nie tylko. Zapraszamy też na dzień otwarty w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie, połączony z testem sprawności fizycznej. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Urząd Miasta Sochaczew zachęca do składania wniosków o usuwanie azbestu z prywatnych posesji. Nawet jeśli ktoś nie planuje takich prac w tym roku, warto się zgłosić do ratusza, mówi Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
14: W tym roku również złożyliśmy wniosek o przyznanie dotacji na zabranie eternitu z nieruchomości osób fizycznych. Jesteśmy zainteresowani, prosimy mieszkańców, którzy chcieliby w przyszłości takie prace chce zrealizować u siebie, aby do nas się zgłaszali. Z tego względu, że nawet jeżeli w danym roku ktoś nie planuje takich robót, to mamy informację, że na przykład będzie zainteresowany w latach następnych, a dla nas jest to o tyle istotne, że my przygotowując wniosek o przyznanie dotacji też musimy zabezpieczyć środki własne w budżecie miasta, więc z odpowiednim wyprzedzeniem. Dlatego te informacje są dla nas bardzo istotne, kto jest zainteresowany.
13: Z kolei miejskie przedszkole nr 3 w Sochaczewie zachęca do udziału w akcji, której celem jest wsparcie podopiecznych Fundacji Kundelek. Ta pod swoją opieką ma około 80 psów i 40 kotów. O szczegółach nauczycielka wychowania przedszkolnego Klaudia Ziętara.
15: Akcja odbędzie się już w tą sobotę, 23 maja od 10 do 15 na placu Kościuszki w Sochaczewie. Równolegle ze zbiórką karmy będzie prowadzona sprzedaż ciast. Będą to takie domowe wypieki przygotowane przez naszą społeczność przedszkolną. Także zachęcamy też do kupna po prostu domowych ciast.
13: Cały dochód ze sprzedaży słodkości zostanie przekazany Fundacji Kundelek. Co ciekawe, na akcję przybędzie czworonożny gość.
15: Będzie pani, która jest wolontariuszem właśnie w Fundacji Kundelek. Będzie z pieskiem, który jest do adopcji. Także mam nadzieję, że będzie to też taki szczęśliwy dzień dla tego pieska i może znajdzie kochający dom.
13: Poza karmą dla psów i kotów mieszkańcy proszeni są o przynoszenie ręczników papierowych, podkładów higienicznych, szelek czy żwirku silikonowego dla kotów.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie organizuje dzień otwarty dla kandydatów do służby w policji. Start w najbliższy czwartek w godzinach od 15 do 17 w siedzibie jednostki. Tego samego dnia o godzinie 18 w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kusocińskiego w Sochaczewie rozpocznie się próbny test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby. To szansa na sprawdzenie swoich możliwości w warunkach zbliżonych do oficjalnego etapu rekrutacji.
1: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonarnych w Europie z 4 do 3, co oznacza powrót do stanu z 2021 roku, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która, to cytat, jest modelowym sojusznikiem USA. Parnell zaznaczył, że podstawą ostatecznego rozkładu tych i innych sił amerykańskich w Europie będzie m.in.

0: Wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
1: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
0: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje od 20 do 25 zł, ale w szczycie sezonu truskawkowego może to być nawet i 12 do 15 zł. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd Województwa Pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji kuchni regionalnej.
2: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
0: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: No truskawki, że będą tańsze, no to jest bardzo dobra informacja. Bowiem no, mamy teraz sezon, który potrwa tak gdzieś do połowy czerwca. Tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego warto skorzystać. A jest naprawdę co smakować. Zresztą o truskawkach my sobie na pewno w tej godzinie jeszcze powiemy. Tomek Marciniak, witam.

0: 15 po 13 na zegarach trwają zapisy na plażowe wyzwanie biegowe z jajem w Sochaczewie, które odbędzie się 6 czerwca na plaży miejskiej Bulwary. Tam będzie cała arena zmagań, gdzie piasek, przeszkody i dobra zabawa będą grały główne role. Zapraszam w imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz Jarosława Mateusiaka, właściciela fermy Drobiu Mateusiak. Kiedy start punktualnie o 10 w sobotę, udział jest bezpłatny, no ale obowiązuje limit miejsc 120 osób. Kto pierwszy, ten lepszy. Zapisać się możecie wchodząc na stronę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, a rywalizacja będzie się toczyć w następujących grupach: pędzące kurczaki, turbomikrusy, rakiety na luzie, ninja w trampkach, zbuntowani sprinterzy i kategoria open, czyli 16+, co mnie podkusiło, żeby się zapisać. Taka nazywa się tak kategoria. Dobrej zabawy życzę, będziemy tam i my, Radio Sochaczew, także naprawdę będzie bardzo przyjemnie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
9: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
8: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
18: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
17: I to gdzie?
18: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
21: Rozmowy z lekarzami, praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa w Radiu Sochaczew w każdą środę o 13.25.
22: Dziś w naszym studiu profesor Bogdan Hajduk, specjalista chorób płuc z Kliniki Alfa. Dzień dobry.
23: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
22: Chyba nie będzie taki dobry, bo o niezbyt dobrych rzeczach będziemy rozmawiać. O dwóch chorobach, przewlekłej chorobie obturacyjnej płuc i o astmie, które dla laika na pierwszy rzut oka nie są łatwe do rozróżnienia, prawda?
23: Niewątpliwie tak i ze względu na objawy, które często są podobne. Oczywiście dla specjalisty zebrany dokładny wywiad i ocena pacjenta, no dość prosto, pozwalają na rozróżnienie tych dwóch jednostek chorobowych. Natomiast myślę, że w powszechnej świadomości pacjentów czasami może to być mylące. Mhm. Tym bardziej, że ze względu na rozpowszechniony nauk palenia papierosów, o czym za chwilę będziemy mówić, jako przyczyny z jednych chorób i narastające wygląda na to częstość chorób alergicznych, a w tym astmy oskrzelowej, powoduje, że jest wielu pacjentów, u których te dwie jednostki występują jednocześnie, co stanowi pewne wyzwanie dla specjalistów, ale niewątpliwie powoduje pewne zamieszanie u pacjentów.
22: Czym się charakteryzują te choroby, tak najogólniej rzecz biorąc? Po czym je rozpoznać?
23: Obie choroby, teraz mówimy w dużym uproszczeniu, i są to choroby dotyczące drzewa oskrzelowego. Drzewo oskrzelowe, począwszy od tchawicy, dzieli się na oskrzela, potem coraz drobniejszego kalibru. Oskrzela wyścielane są nabłonkiem oddechowym, pod nim jest warstwa mięśniowa. Umieszczone tam są również komórki produkujące śluz. Nabłonek oskrzelowy jest urzęsiony, co umożliwia przy pewnej niewielkiej fizjologicznej ilości śluzu ewakuować drobne zanieczyszczenia. No i te choroby rozgrywają się na tej arenie w miejscu oskrzeli. I teraz też przyjmując duże uproszczenie, astma oskrzelowa zasadniczo większość przypadków dotyczy osób z tak zwaną atopią, czyli tendencją do reagowania na wszechobecne alergeny, na przykład pyłki roślin, sierść zwierząt, pleśnie. Ten proces związany jest z tym, że genetycznie uwarunkowane u tych pacjentów występuje podwyższone stężenia przeciwciał klasy IgE. Przeciwciała te, opłaszczając komórki obecne w nabłonku oskrzelowym, reagują z tymi alergenami, doprowadzając do reakcji alergicznej. Jest to po prostu, wiązuje się stan zapalny ze wszystkimi następstwami, dusznością, świszczącym oddechem.
22: Takim ogólnym osłabieniem, prawda?
23: Jeżeli proces jest nasilony, może to prowadzić tak do takiego osłabienia. Natomiast przewlekła obturcyjna choroba płuc, w dużej mierze jest to proces, który nazywamy przewlekającym się, czy przewlekłym zapaleniem oskrzeli. W pewnym sensie jest to też proces zapalny, ale wywoływany już innymi czynnikami. Nie są to te czynniki typu uczuleniowego. Jest to najprawdopodobniej, bo do końca też nie jest jasne, dlaczego ta choroba występuje, ale jest to reakcja drzewa oskrzelowego, błony śluzowej, oskrzeli na stałe drażnienie różnymi czynnikami. Pyłami, dymami, bardzo istotnym elementem, który się podnosi, jest palenie papierosów, ale również wpływy atmosferyczne. Częściej chorują osoby pracujące, mające pracę na zewnątrz, w okresach niekorzystnych, pogodowych, jesienno-wiosennych, i element infekcyjny jest podkreślany. Chociaż w astmie też on ma pewne znaczenie. W przewlekłym zapaleniu oskrzeli jest to jakby element dominujący. I tutaj chciałem jeszcze dodać, że w zakres pojęcia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc wchodzi również pojęcie rozedmy płuc. Jest to choroba dotycząca już samej struktury płuc, pęcherzyków płucnych, a więc nie dotyczy oskrzeli. Doprowadza przez uszkadzanie ścian pęcherzyków płucnych do powstawania większych przestrzeni poniżej oskrzelników oddechowych i to wtórnie rzutuje na drożność oskrzeli. Stąd też ten proces przewlekłego zapalenia oskrzeli i rozedmy nakłada się na upośledzenie drożności oskrzeli, a to daje te wszystkie objawy, o których przed chwilą mówiliśmy.
22: To bardzo groźnie brzmi, bo to są bardzo groźne choroby, prawda?
23: Tak, i o ich znaczeniu warto w chwili obecnej może zwrócić na to uwagę.
22: Właśnie, bo można odnieść wrażenie, że przybywa chorych na obydwie te choroby.
23: Tak, no i przed chwilą mówiliśmy, jakie czynniki to powodują, więc rozpowszechnienie nałogu palenia i zanieczyszczenie powietrza, to są te główne elementy, które tutaj decydują, jeżeli chodzi o przywlekłą obturacyjną chorobę płuc. Uważa się, że w krajach rozwiniętych choruje około powyżej 20% populacji osób powyżej 40 roku życia.
22: Bardzo dużo.
23: Jeżeli chodzi o astmę oskrzelową, jest to mniej, ale tak jak wspominałem, zwraca się uwagę na tendencję wzrostową. Paradoksalnie chyba właśnie w tym zwiększeniu się ilości przypadków również odgrywa rolę zanieczyszczenie powietrza, ale tutaj to uszkodzenie związane z zanieczyszczeniem powietrza błony śluzowej jakby ułatwia ten proces alergiczny. Ja spróbuję to może króciutko wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Około 10% populacji ma pewien defekt, który nazywamy atopią. Jest to genetycznie uwarunkowana skłonność do reagowania na różne wszechobecne alergeny, antygeny. Występowanie atopii, czyli markerów na poziomie komórkowym, obecności na przykład tych przeciwciał, nie musi się wiązać z objawami, ale w którymś momencie te objawy mogą występować. Tutaj też oczywiste jest, im więcej tych alergenów w otoczeniu, tym nawet u osób, które mają mniejszą skłonność, może to generować objawy.
22: No tak, a tych alergenów rzeczywiście nie brakuje, prawda?
23: To generuje różne choroby. Katar sienny, alergiczne zapalenie spojówek, alergię pokarmową, zmiany skórne. No i między innymi jednym z elementów jest ten proces toczący się w obrębie błony śluzowej oskrzeli, astma oskrzelowa. I teraz, jeszcze kilka dekad temu, w okresie, kiedy studiowałem, na wykładach o astmie oskrzelowej mówiono, że jest to choroba wieku dziecięcego czy młodzieńczego.
22: I że z tego się wychodzi, tak?
23: Objawy pojawiają się na początku, jest taka droga jakby torująca na początek, są zmiany skórne, katar sienny, potem jest astma, potem z astmy się wyrasta. Natomiast obecnie, w ostatnich dekadach, obserwuje się zjawisko paradoksalne, że pierwsze objawy takie, które można wiązać z tą reakcją alergiczną dotyczącą oskrzeli, pojawia się u osób w drugiej, w trzeciej, a niekiedy w czwartej i w kolejnych dekadach.
22: Czyli odwrócił się proces?
23: Proces może się nie odwrócił, ale prawdopodobnie chodzi o coś takiego, że jeżeli mówimy o tych 10% ludzi z atopią, część osób ma słabo wyrażony ten proces i gdy błona śluzowa jest nieuszkodzona, to prawdopodobnie nie wygenerują tych objawów. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy właśnie wzrastające zanieczyszczenie powietrza, dochodzi do uszkodzenia tej warstwy obronnej i osoby, które w dzieciństwie jakby nie zaprezentowały tych objawów, zaprezentują to później, im bardziej skumulowane jest to uszkodzenie błony śluzowej.
22: Czyli wygląda na to, że jeżeli mamy genetyczne predyspozycje, to nie unikniemy ani astmy, ani tej choroby.
23: Jeżeli chodzi o astmę oskrzelową, ilość przypadków na świecie szacuje się na 5% populacji. To jest około 300 milionów ludzi. No jest to spora liczba. I tak mówię, no wygląda na to z tendencją wzrostową.
22: Panie profesorze, ja myślę, że na dzisiaj to już nam wystarczy. Wiemy od pana, skąd się biorą te choroby, czy można ich uniknąć, czy nie. Natomiast myślę, że spotkamy się jeszcze raz i porozmawiamy o tym, czy można je leczyć, bo to też jest bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Profesor Bogdan Hajduk, specjalista chorób płuc w Klinice Alfa, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
23: Bardzo dziękuję.
21: Była to audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa.

0: Za 20 minut, 14 za 20 minut, kolejna porcja wiadomości na antenie Radia Sochaczew. Tymczasem koncerty, motolotnie, balony, strefa gastronomiczna, miasteczko zdrowia, piana party, stare samochody. To wszystko na szczytny cel. Przed nami 15. edycja sochaczewskiego Motoserce. Impreza odbędzie się w amfiteatrze w najbliższą sobotę i na bulwarach nad Bzurą. Więcej szczegółów Bartosz Otręba z Boruta MC Poland.
1: Zaczynamy od kuchot. Od 14.30 Świli Królowa, Roni Ferrari, Motyle, Etna, Dr. Swag, Klaudia Zielińska, Girls Make Party, Feliwers, Bero. Od 23.00 zaczynamy dyskotekę i tak planujemy na wysokości godziny 12, czyli północy, skończyć tę imprezę, więc bardzo mocno, intensywnie. Jeżeli chodzi o klucz dobierania zespołów, to staraliśmy się usatysfakcjonować każdego.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
2: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

0: Za chwilę 14, za chwilę kolejna porcja wiadomości lokalnych, które przygotowuje Monika Figuta, w nich między innymi o dzisiejszym Dniu Pszczół.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
6: Reklama.
0: Na zegarek zbliża się 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Wszystkie sochaczewskie podstawówki z dofinansowaniem w ramach programu Cyfrowy Nauczyciel. Nowy sprzęt już zamówiony. Jeszcze w tym roku CPK ogłosi przetarg na zakup pociągów, które mają kursować między Nowym Lotniskiem a Warszawą i Łodzią. Do stolicy pasażerowie dotrą w 15 minut. Dziś Światowy Dzień Pszczół. Zaglądamy do ula i sprawdzamy, co tam się teraz dzieje. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Wszystkie sochaczewskie szkoły otrzymają dofinansowanie ze środków KPO w ramach programu Cyfrowy Nauczyciel. Stało się to możliwe dzięki udziałowi nauczycieli w szkoleniach podnoszących ich kompetencje cyfrowe. Teraz placówki zbierają tego owoce. O jakich pieniądzach i na co mówimy, wyjaśnia zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
15: Szkoła podstawowa numer 1. 26 tysięcy na komputery, drukarki 3D oraz 3 zestawy długopisów 3D. Szkoła podstawowa numer 2. 19 tysięcy złotych, 4 monitory interaktywne oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. Szkoła podstawowa numer 3. 24 tysiące złotych, zakupiła 3 urządzenia wielofunkcyjne, 2 monitory 65-calowe oraz 2 projektory interaktywne. Szkoła podstawowa numer 4. 52 tysiące złotych, zamówiono 16 jednostek centralnych do komputerów, 2 tablice interaktywne oraz drukarka 3D. I szkoła podstawowa numer 7, 32 tysiące, placówka jest doposażona w 3 komputery stacjonarne, 4 monitory interaktywne oraz urządzenia wielofunkcyjne.
14: Duże dofinansowanie, bo 42 tysiące złotych otrzymała także szkoła podstawowa numer 6. Zakupiono 2 urządzenia wielofunkcyjne oraz 2 tablice interaktywne.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Jak zapewnia spółka CPK, to będzie najpopularniejsza trasa kolejowa w Polsce. Według najnowszych prognoz w 2035 roku z pociągów Aero Express między Warszawą, Nowym Lotniskiem i Łodzią będzie korzystać około 30 tysięcy pasażerów na dobę. Ogłoszenie przetargu na zakup pociągów osiągających prędkość 200 km na godzinę planowane jest jeszcze w tym roku. Mają one kursować co 15 minut na odcinku Warszawa-Lotnisko i co pół godziny między Warszawą a Łodzią.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ. Data święta przypada w bardzo intensywnym momencie zarówno dla pszczół, jak i dla pszczelarzy. Wie o tym najlepiej pszczelarz z gminy Iłów, Rafał Dużyński.
6: Teraz jest bardzo pracowity czas w pasiece. Pszczelarze nie mniej ciężko pracują jak nasze pszczółki, żeby przyniosły nam pyszny miodek. Teraz prace w pasiece w zasadzie są od świtu do nocy. Pracujemy, jeżeli nie w pracowni, to w pasiece. Teraz głównie praca polega na poszerzaniu gniazd, żeby pszczółki miały miejsce na składowanie miodu i na składanie jajek.
14: Za chwilę pszczelarze będą mogli pobrać pierwszy miód.
6: Pierwszy to wielokwiatowy, czyli wszystko to, co w maju kwitnie, mniszki, klony, sady owocowe, wiśnie, czereśnie. Powoli zaczyna przekwitać rzepak. Myślę, że za około tydzień będziemy pozyskiwać miód rzepakowy. To jest nie do zastąpienia smak, prosto z pasieki, prosto z ula, jeszcze ciepły. Nieliczni mogą doznać takich uczuć.
14: Warto wiedzieć, że w naszym kraju żyje prawie 500 gatunków pszczół i większość z nich to pszczoły dzikie, a nie miodne.
16: W Warszawie trwa protest związkowców Solidarności. Przyjechali z całego kraju, jednak dużą część stanowią górnicy, bo protest koncentruje się na unijnej polityce energetycznej, w tym na planowanej na 2027 rok nowej regulacji handlu emisjami. Zdaniem protestujących w obecnym kształcie najmocniej uderzy ona w gospodarstwa domowe. Protestujący krytykują jednak całą politykę rządu.
17: Pan jest górnikiem?
18: Tak! Mysłowice Wesoła.
17: Zielony Ład.
18: Do wyrzucenia. Natychmiast.
19: Od czasu przejęcia władzy po prostu jest coraz gorzej. Nie mamy tu żadnych perspektyw. W zakładach pracy są zwolnienia. Służba zdrowia działa jak działa. No, jeden wielki bankrut.
16: W demonstracji bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Miało padać, ale na razie trzyma się ta pogoda, trzyma, choć te chmury gdzieś krążą tu nad Sochaczewem. Już mi się wydawało, że popada, ale jednak nie. Ciepło, 20 stopni pokazują termometry w Sochaczewie i okolicach. Odczuwalna temperatura to 21. Ciśnienie w normie, delikatny wiatr już wieje nam z południowego zachodu.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Lady Punk na początek 14 w Radiu Sochaczew. Będzie też Shakira i będzie też goście radia. Tomek Marciniak, ponowne. Cześć.

Let's go! 11 po 14, słuchacie Radia Sochaczew. Teraz coś dla kierowców, bowiem dziś maksymalne ceny benzyny i diesla są wyższe niż wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, za benzynę 98 7 zł i 7 groszy, a za olej napędowy równo 7 zł za litr. Tym samym tankowanie dziś jest droższe od 10 do 15 groszy na litrze, zależnie od rodzaju paliwa.

0: 18 po 14 za chwilę w Radiu Słuchacze w goście. Dziś będzie nim Arkadiusz Mamcarz, a na rozmowę zapraszam w imieniu Moniki Figut.
1: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: Naszym gościem jest Arkadiusz Mamcarz, dziś w roli współorganizatora koncertu papieskiego w Kozłowie. Biskup Im, dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie naszych słuchaczy.
11: Tak przedstawiłam, bo znamy pana oczywiście z różnego rodzaju działalności w różnych miejscach. Ale dziś o Kozłowie Biskupim i o koncercie papieskim, jaki po raz 18 już się odbył. Ten koncert za nami. Pierwsze zasadnicze pytanie, jak było?
12: No tak, już powoli kurz po koncercie papieskim opada. Jesteśmy w trakcie dopinania różnych takich innych finansowych transakcji, które były niestety konieczne w związku z realizacją tego koncertu. Koncert wspaniały. publiczność dopisała też pogoda, bo się bardzo martwiliśmy, jak to będzie, bo to przez cały dzień i był deszcz, i słonko, i trochę wiatru, więc chłodno było też wieczorkiem, ale pogoda mimo wszystko była dobra, więc tutaj goście, którzy przyszli posłuchać i obejrzeć koncert na telebiwie przed kościołem, nie mogli narzekać, bo warunki były dosyć komfortowe.
11: Mieliście spore wyzwanie logistyczne, bo główna gwiazda wieczoru liczyła, było tych gwiazd koło 80-90 na scenie?
12: Powiem szczerze, że nawet nie zdążyłem policzyć tych dzieci. Było około 80-90 dzieci. Oczywiście wystąpiła u nas Schola Śpiewajmy Mu z parafii Świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Scholą kieruje pani Weronika Ornafa, a oczywiście całość spina, żeby to wszystko mogło funkcjonować, ksiądz Jakub Kita, któremu jesteśmy wdzięczni za to, że przyjęli zaproszenie na ten koncert od nas.
11: Był nie tylko koncert, nie tylko śpiewy, ale też recytacje, które wspominały w sposób taki właśnie literacki postać Jana Pawła II, oczywiście.
12: Tak, no koncert wiadomo, że skierowany jest do wszystkich słuchaczy i do wszystkich widzów, czyli do tych starszych i do tych młodszych, z głównym naciskiem na tych młodszych. Bo my starsi Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II doskonale pamiętamy. Ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak został wybrany papieżem, jaka to była ogromna radość z tego powodu. No i chodzi o to, żeby tym koncertem, tymi spotkaniami w Kozle Biskupim przybliżyć postać Karola Wojtyły tym młodszym pokoleniom, żeby wiedziały, kim ta postać była, a już nie chcę tutaj wiele mówić, ale ważne jest to, że to był Polak na stolicy Piotrowej, Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Więc żeby młodzież, dzieci o tym świętym Janie Pawle II cokolwiek wiedziały, o nim mówiły, o nim słyszały, o jego nauce, o jego wartościach, które przekazywał całemu naszemu pokoleniu. Więc koncert w tym roku był taki wzbogacony, tak jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej, cichymi rozmowami z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Ja Basię poprosiłem specjalnie, żeby ona napisała swoje takie refleksje na temat Jana Pawła II i też tak się stało. Usłyszeliśmy je podczas koncertu, a recytowali te refleksje pani Jola Kawczyńska i pan Piotr Bodal. To był taki dodatek do tego śpiewu tej scholi naszej tu sochaczewskiej.
11: I takim dodatkiem już tradycyjnym była wystawa przygotowana przez Leszka Głowackiego.
12: Tak, jestem wdzięczny panu Leszkowi, bo on co roku nas wspiera, co roku jest wystawa przed kościołem od godziny 17, która dotyczy naszej parafii i nie tylko, przede wszystkim Ojca Świętego Jana Pawła II. Leszek zawsze coś przygotuje ciekawego, jest to wszystko zawsze z ciekawym tytułem, a tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 800. rocznicę powstania naszej parafii w Kozłowie Biskupim. To było dużo o naszej parafii. Były ryciny, były zdjęcia kościołów z różnych lat. Naprawdę można było na tej wystawie zobaczyć ciekawe jakieś informacje dotyczące parafii, na przykład też również jakieś stare faktury zakupu organów do kościoła z początku tamtego wieku.
11: No myślę, że niektórzy się mogli nawet zdziwić, że parafia już jest tak stara. 800 no tak. lat to jest tak. naprawdę kawał historii. To wydarzenie każdego roku rzeczywiście gromadzi olbrzymią publiczność, która się tam ledwo, mówiąc wprost, mieści w kościółku w Kozłowie Biskupim, ale to się udaje, to zresztą też taka dodatkowa atmosfera na pewno. Natomiast też ten koncert gromadzi wielu przyjaciół i partnerów. Udaje wam się pozyskać rzeczywiście takie osoby, które wam mocno pomagają.
12: Tak, pamiętam pierwszy koncert papieski. Robiliśmy własnym sumptem. Działał kiedyś przy parafii taki zespół wokalno-muzyczny Wiara, Nadzieja, Miłość i to był taki nasz pomysł wtedy po śmierci Jana Pawła II, żeby zrobić taki koncert. No i powolutku, małymi krokami, później większymi, pozyskiwaliśmy partnerów, sponsorów. Udało się to wszystko łącznie z wójtami naszych gmin, bo już koncert jest pełnoletni, już ma 8, właściwie to ma 20 lat, bo był 18, ale 2 lata nam wypadły ze względu na pandemię. I takimi później już większymi krokami te środki udawało się pozyskiwać. No i dzisiaj oczywiście bez wielu sponsorów i bez wielu partnerów, no ten koncert nie mógłby dojść do skutku, nawet powiem, że wspólnymi siłami ten koncert robimy wszyscy ci, których za chwilę wymienię. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie za patronat honorowy biskupowi diecezji łowickiej. Dziękuję również staroście powiatu sochaczewskiego, panu burmistrzowi miasta Sochaczew. Dziękuję panu wójtowi gminy Nowa Sucha. Przede wszystkim dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego, który jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia i co roku nas wspiera. Jak też inni. Dziękuję również panu posłowi na Sejmie Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu, panu posłowi na Sejmie Maciejowi Małeckiemu, radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Michałowi Orlińskiemu, powiatowi sochaczewskiemu, miastu Sochaczew, gminie Nowa Sucha, gminie Sochaczew, gminie Rybno, sochaczewskiemu Centrum Kultury oraz Szkole Podstawowej w Nowej Suchej. A jak już dziękuję szkole w Nowej Suchej, to chciałem nadmienić, że oczywiście przed koncertem, zanim szkoła zaśpiewała, laureaci festiwalu piosenki religijnej Śpiewaj z całego serca, który odbył się w tej szkole, wykonali swoje utwory. Także było bardzo pięknie, naprawdę wspaniała, cudowna młodzież, wspaniałe dzieciaki, które w poszczególnych kategoriach popisały się brawurowo. Dziękuję również prowadzącemu koncert papieski Karolowi Połeć, który brawurowo wykonał swoją robotę, że tak powiem. Ogólnie również chciałbym podziękować wszystkim mediom, bo ich było bardzo dużo, a w szczególności chciałbym podziękować za miłą współpracę przez te wszystkie lata Radiu Sochaczew, w którym tu dzisiaj jestem.
11: Z wielką przyjemnością oczywiście obejmujemy zawsze patronatem honorowym tę uroczystość.
12: Jeszcze tylko chciałbym wspomnieć, że była zaangażowana młodzież ze szkoły w Kozłowie-Biskupim i szkoły w Nowej Suchej w ramach wolontariatu, która pomagała przy organizacji koncertu na czele z panią Kasią Sobczak i panią Anetką Jaszczak. Serdecznie im dziękuję za zorganizowanie tych grup młodzieżowych, które nam pomagały. I nie mogę nie podziękować też panu dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej, panu Irkowi Łukawskiemu oraz Dominice Drabińskiej. Są to dwie osoby, które naprawdę włożyły ogrom pracy w przygotowanie tego koncertu. Naprawdę ogromne zaangażowanie i jakoś żeśmy to wspólnymi siłami ogarnęli.
11: I tak pewnie będzie w przyszłym roku, czy już jakieś pomysły na tą kolejną edycję są?
12: Jest pomysł, ale on na razie jeszcze nie jest w realizacji. Będziemy rozmawiać, będą trwały rozmowy. Jest pomysł na zespół wokalno-instrumentalny Miriam i Przyjaciele, działający w Niepokalanowie. Wiem, że zespół działa od 2004 roku, wyda już dwie płyty, płytę zatytułowaną Pokój i płytę Miłość. Piękna muzyka chrześcijańska, naprawdę warta posłuchania, a zawsze wychodzę z założenia, że chwalmy na razie to, co mamy tu na miejscu, a innych artystów z dalszych regionów będziemy zapraszać na następne koncerty.
11: Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszym gościem był Arkadiusz Mamcarz, współorganizator koncertu papieskiego w Kozłowie-Biskupim.
12: Dziękuję serdecznie.
13: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.

0: 11 minut dzieli nas od godziny 15. Tymczasem prawie za miesiąc, bo miesiąc to było od wczoraj, zmienią się zasady kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zwrotu. W sklepie internetowej jednak powoli przygotowują się do zmiany, które mają nastąpić dokładnie 19 czerwca, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
1: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: Czasu coraz mniej, a brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta.

0: zbliżamy się do 15. Za chwilę ponownie Monika Figut usiądzie w studiu i przedstawi wiadomości lokalne, po nich trochę z kraju, ze świata, a po wiadomościach sprawdzimy, co w pogodzie.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18:00.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
6: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
7: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10:00 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Reklama.
0: Na zegarach 15, a w Radiu Sochaczew wiadomości. Zapraszam.
12: Rok pod znakiem jubileuszów stulecia sochaczewskich szkół. Sprawdzamy, jak idą przygotowania do uroczystości w 80. Mamy też dwa zaproszenia. Jedno na obchody Dnia Strażaka w gminie Teresin, a drugie jednego wiersza w Sochaczewie. Monika Figut, czas rok mija nam pod znakiem jubileuszów stulecia sochaczewskich szkół ponadpodstawowych. 80. Taką uroczystość przeżywać będzie 12 września. Przygotowania są już na ostatniej prostej. Absolwenci często pytają, czy aby wziąć udział w wydarzeniu, trzeba się zarejestrować. Mamy odpowiedź dyrektor Julii Jakubowskiej.
13: Można się zarejestrować, jeśli ktoś oczekuje takiego podarunku jubileuszowego. Zasady są opisane w naszych ulotkach i na stronie internetowej. Można przyjść po prostu na halę sportową o godzinie 11:30, bo jeszcze te uroczystości poprzedzone są w porządku mszą świętą w kościele świętego Wawrzyńca. Przyjść na halę sportową, po prostu wejść i wziąć udział. Niektóre osoby dzwonią do szkoły i zapisują się nawet na takie możliwości po to, żeby tak się zastanawiają, czy wystarczy tego miejsca na tej hali sportowej.
12: Jak zapewnia dyrektor Julia Jakubowska, miejsca na pewno wystarczy, bo hala sportowa szkoły jest naprawdę bardzo duża.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: 24 maja, czyli w najbliższą niedzielę, gmina Teresin świętować będzie Dzień Strażaka. Na jej terenie służy mieszkańcom aż 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych, co w programie w ramach wspólnego świętowania wyjaśnia druh Dariusz Tartanus.
14: Rozpoczyna się mszą w Szymanowie, 11:30, później tradycyjny przejazd korowodu po terenie gminy, żeby mieszkańcy wiedzieli, czym dysponujemy. I zakończymy to grochówką strażacką w OSP Mikołajew. Kontynuujemy tą tradycję od paru lat. Widzimy, że podoba się to mieszkańcom. Widzą, czym dysponujemy, jak się na przestrzeni lat zmienia sprzęt. Ostatnio udało nam się mocno odnowić sprzęt samochodowy. Przy wsparciu CPK pozyskaliśmy 6 nowych wozów bojowych. Z z Funduszy Unii Europejskiej pozyskaliśmy jeden samochód ciężki do OSP Poprotnia, a z funduszy MSW i oczywiście przy wsparciu funduszy gminnych pozyskaliśmy samochód do OSP Teresin Busa.
12: A już w piątek poeci Sochaczewa zapraszają na kolejne wydarzenie z literaturą w tle. Jest już tradycją, że przy okazji organizacji spotkań poeci zachęcają do udziału w turnieju jednego wiersza. Tak jest i tym razem.
15: Dzień dobry, Grażyna Gorelska, Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut. Serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie jednego wiersza. Jest organizowane w ramach wydarzenia Powiedz mi, jak mnie kochasz, które odbędzie się 22 maja o godzinie 18 w Kramicach Miejskich na parterze. Wydarzenie jest dotowane przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jeśli ktoś zapomniał, nie zgłosił się jeszcze na konkurs, jest możliwość zgłoszenia się w dniu imprezy.
12: Zapraszała Grażyna Grobelska, a ja zapraszam na kolejne wiadomości lokalne. Do usłyszenia.
16: Co najmniej kilka tysięcy związkowców w Warszawie protestuje przeciwko unijnej polityce energetycznej, ale protestujący mają także antyrządowe hasła.
17: Niektóre rzeczy Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Ten sejf, co narzuciła Polsce.
18: Protestujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi.
16: Demonstranci przyjechali z całego kraju. Polskie Centrum do Spraw Sztucznej Inteligencji powstało w Katowicach. Jednostka nazywa się Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz i została otwarta dziś. Ma wspierać rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. O szansach i możliwościach nowego miejsca Grzegorz Kozioł.
19: Centrum ma być miejscem, w którym samorządy i przedsiębiorcy będą mogli rozwijać projekty wspólnie z naukowcami. Jak informuje dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI, dr Jan Kozak, obecnie realizowanych jest tutaj około 20 projektów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
20: Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka migowego na język polski.
19: Kolejny przykład to system wspomagający dokumentację medyczną w szpitalach.
20: W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami.
19: W strukturach ma powstać także Centrum Badań nad Społecznymi i Etycznymi Konsekwencjami Sztucznej Inteligencji. A to już praca dla socjologów, pedagogów i prawników.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W pogodzie słonecznie 21 stopni. W nocy temperatura spadnie do 9. Będzie pogodnie, bez opadów, a czwartek przywita nas słonkiem, które będzie towarzyszyło nam przez cały dzień. Bardzo podobnie jak dziś, do 22 stopni. Tak patrzę w tą pogodę długoterminową. No, nie rozpędzam się za daleko, ale na przykład w niedzielę 27 stopni, w sobotę 25 stopni, no i pełne słońce.

na zegarach 6 po 15. Słuchacie Radia Sochaczew. Dziś 20 dzień maja, środa. Bernardyn i Kolumba obchodzą imieniny i to im składamy najlepsze życzenia, gdy Bernard grzmi i deszczy, czerwiec z pogodą, a lipiec z wodą. No, zapowiadali synoptycy, że ma zagrzmieć i popadać. No, jeżeli to by się potwierdziło wszystko, to lipiec z wodą nas czeka. Oby nie, dzień pszczół, dziś mamy meteorologii, czy dzień morza. Wszystkiego dobrego dla dzisiejszych jubilatów, solenizantów i w ogóle tych wszystkich, którzy mają powody do świętowania.

0: 20 maja to, tak jak mówiłem, po pełnej Światowy Dzień Pszczół, a pszczółki, jak wiadomo, dają miodek. A miodek można wykorzystać do czego? Do bardzo wielu rzeczy, tak, których nie do końca można reklamować w radiu też. Rafał Dużyński, pszczelarz, opowiada o tym, który miód jest wytwarzany przez pszczółki jako pierwszy.
1: Pierwszy to wielokwiatowy, czyli wszystko to, co w maju kwitnie, mniszki, klony, sady owocowe, wiśnie, czereśnie. Powoli zaczyna przekwitać rzepak. Myślę, że za około tydzień będziemy pozyskiwać miód rzepakowy. To jest nie do zastąpienia smak, prosto z pasieki, prosto z ula, jeszcze ciepły. Nieliczni mogą doznać takich uczuć.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.

0: Steve Miller Band i Abracadabra. Zbliżamy się do 16, ale jeszcze zanim wiadomości, zanim ekonomia, to czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: Już robi się tłoczno na skrzyżowaniu Łowickiej, Płockiej i Gawłowskiej. Podobnie lewoskrętna Traugutta stoi, jak i jadąc od Gawłowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Staszica. Nielepiej sytuacja wygląda na Piłsudskiego, ale i 600-lecia. Podobnie na tłoczno na obwodnicy od Kuznocina po Wojtówkę. Wcześniej też sporo samochodów na rondzie w Różkach i Janowie. Stoi 50-tka jadąc od Bielic. Jedna zmiana świateł czeka was w Topołowej i w Piorunowie. Skręt na pas, tam na pewno już utrudnienia. Podobnie jak i w centrum Błonia. Zaczyna przybywać samochodów w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Rozpoczynają się powroty i to będzie miało z minuty na minutę odzwierciedlenie na drogach. Jedna zmiana świateł na 580 w Lesznie was czeka. No i spore utrudnienia na rondzie w Starych Babicach, bo tutaj i od Zielonki Parcela, i od Latchorzewa dosyć sporo samochodów, które chcą włączyć się do ruchu.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

0: 5 minut dzieli nas od 16 i kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochaczew, a w nich zajrzymy do szkoły podstawowej w Teresinie, która to świętowała dziś 70-lecie swojego istnienia.
1: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
3: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
4: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
9: Słuchacie Radia Sochaczew, jest punktualnie 16.
10: Zaczynamy od dzisiejszego wydarzenia. Szkoła podstawowa w Teresinie świętowała 70-lecie swojego istnienia. Byliśmy na miejscu. Mamy też ważne informacje dotyczące świadczeń udzielanych przez Szpital Powiatowy w Sochaczewie. W tym serwisie także o zmianach zasad zwiedzania Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Teraz jest wygodniej i bez pośpiechu. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. Szkoła podstawowa w Teresinie świętowała dziś 70-lecie istnienia i 30-lecie nadania placówce imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice w Niepokalanowie, a następnie przeniosła do hali sportowej. Na miejscu rozmawialiśmy z zastępcą wójta gminy Teresin, Pawłem Wróblewskim, który jest absolwentem szkoły.
11: Cieszę się, że mogę być częścią tej historii. Ukończyłem naszą szkołę w roku 1998, więc prawie 30 lat temu, ale widzę tutaj wśród nauczycieli, pracowników jeszcze osoby, które pamiętam ze swoich lat szkolnych, także to też dodatkowe miłe wspomnienie, że ta szkoła trwa, że ona się cały czas rozwija, że tutaj uczniowie osiągają wielkie sukcesy. Także no nic, tylko cieszyć się i gratulować, aby historia tej szkoły jak najbardziej sprzyjała, rozwijała się i cieszyła tutaj całą naszą społeczność gminy Teresin.
10: Jednym z ważniejszych punktów dzisiejszej uroczystości było przekazanie dyrektorowi szkoły Grzegorzowi Więckowi pamiątkowego medalu Promazowia. W imieniu marszałka wręczyli go Marcin Podsendek i Grzegorz Dobrowolski.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Jak już informowaliśmy, zmiany w finansowaniu służby zdrowia przez NFZ wzbudzają niepokój szpitali i pacjentów. Przede wszystkim chodzi o zapowiadane limity, jeśli chodzi o badania profilaktyczne. Temat podjęto podczas ostatniego spotkania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.
12: W całej Polsce może być brak dostępu czy ograniczony dostęp pacjentów do tych badań w zakresie Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli bezpłatnie. Jeżeli chodzi o nasz szpital, to na ostatniej Radzie Społecznej została podjęta decyzja w tamtym tygodniu, że do lipca będziemy te badania wykonywać zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów, więc nie będziemy ograniczać. Natomiast jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia utrzyma taki trend i faktycznie nie będzie płacił, tylko będzie płacił do limitu, no to wiadomą sprawą jest, że będziemy dalej na ten temat procedować i by została podjęta taka decyzja, że na następnym spotkaniu Rady Społecznej w zależności od sytuacji będą dalsze działania podejmowane.
10: Mówiła wicedyrektor szpitala Wiesława Załuska. Mamy dobrą wiadomość dla odwiedzających Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy. Do 30 czerwca obowiązywać tu będą nowe zasady zwiedzania podczas dyżurów edukacyjnych. Od teraz ekspozycję można zwiedzać na bieżąco i bez przewodnika. Muzeum zaprasza w dni powszednie od 9 do 15, a w weekendy od 10 do 17. Dzięki zmianie każdy może odkrywać historię i przyrodę Puszczy Kampinoskiej we własnym tempie, bez pośpiechu i bez czekania.
5: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Kampinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Kampinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Wiadomości ekonomiczne. Bartek Staniaszek. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonarnych w Europie z 4 do 3, co oznacza powrót do stanu z 2021 roku, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która, to cytat, jest modelowym sojusznikiem USA. Parnell zaznaczył, że podstawą ostatecznego rozkładu tych i innych sił amerykańskich w Europie będzie m.in. dalsza analiza strategicznych i operacyjnych potrzeb USA. A celem Waszyngtonu jest zachęcenie sojuszników z NATO do wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Parnell wspomniał również o rozmowie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i zapowiedział, pozostanie w dalszym kontakcie z Polską w tym celu zapewnienia utrzymania silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Polskie truskawki nadchodzą, do tej pory było ich mało, przez chłód, deszcz i brak słońca, ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w broni.
17: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
16: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje od 20 do 25 zł, ale w szczycie sezonu truskawkowego może to być nawet i 12 do 15 zł. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd Województwa Pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji kuchni regionalnej.
18: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
16: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Kampinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Kampinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Dzień dobry, środowe popołudnie, czyli program Moja i Twoja Muzyka w Radiu Sochaczew. A na początek 16:00 na przykład grupa The Cranberries, Just My Imagination. A za chwilę także nasz dzisiejszy hit dnia. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, kłaniam się i zostaję z wami do 21:00.

0: Styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
0: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
2: Red Lips, ich najbardziej znany kawałek, czyli To, co nam było. W hicie dnia w Radiu Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Teddy Swims w Radio Sahacze w 19 minut po 16, a tymczasem dzisiaj, słuchajcie, bajkowo było w kinie Odeon, a to za sprawą drugiej już edycji powiatowego konkursu piosenki bajkowej Disney. Scena kina wypełniła się po brzegi, no i uczestnicy, czyli najmłodsi ze szkół podstawowych z pierwszych, drugich i trzecich klas, no, mieli za zadanie wykonać utwory właśnie, które znamy z animacji Disneya. Jak im poszło w tym roku? O to pytałem koordynatorkę konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej imienia Fryderyka Chopina w Feliksowie, Urszulę Staniaszek.
1: Kolejna edycja, jak nastawienie przed tegorocznym wydarzeniem?
2: Fantastyczne. Widzimy, że coraz więcej dzieci do nas przybywa. Bardzo się cieszymy. Mamy też przygotowanych wiele, wiele niespodzianek dla dzieci, więc no, ogólnie konkurs jest bajkowy i my jesteśmy też nastawione bajkowo bardzo w tym dniu.
1: Ilu uczestników wziął udział w konkursie? Ilu się zgłosiło?
2: 27 w tym roku.
1: Mówimy tutaj o piosenkach Disneya. Czy ma pani jakieś swoje osobiście ulubione?
2: Mam. Z bajki Piękna i Bestia. Okay. Chyba moja ulubiona bajka. Herkules jest moją ulubioną bajką. Oraz jeszcze z czasów dzieciństwa oglądałam Kopciuszka. To jest, też jest taka sentymentalna dla mnie bajeczka.
0: Dzisiaj dużo było wzruszeń, dużo takich emocji, które również towarzyszą tym filmom Disneya, jak się je ogląda, tym bardziej od małego. A więcej na ten temat także już wkrótce na tusahaczew.pl. Radio
3: Sochaczew. Reklama. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach funduszy europejskich.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Gdzie możecie napotkać na utrudnienia w Sochaczewie okolicach? No to zacznę od centrum miasta. Tutaj na przykład duży ruch w okolicach Ronda przy Wąskotorówce, a dalej cała ulica Piłsudskiego. A skoro ulica Piłsudskiego, no to na przykład również wyjazd i skrzyżowania z Olimpijską i z Głowackiego. Duży ruch także w ulicy Płockiej, czyli na moście w stronę centrum, już standardowo tam może się zakorkować. Podobnie na przykład w ulicy Traugutta w stronę skrzyżowania z ulicą Warszawską. Gdzie jeszcze ruch jest intensywny? No na przykład na Płockiej z Gawłowską. Tu, gdy w Płocką chcielibyście wyjechać z Gawłowskiej właśnie, to trochę czasu wam to trochę czasu stracicie. W Alei Trzysetlecia też trochę czasu może wam zająć przejazd na przykład w okolicach supermarketu czy skrzyżowania w Trojanowie. A skoro już mowa o skrzyżowaniu w Trojanowie, no to pamiętajcie cały czas o objeździe Chodaków centrum Chodaków, czyli Trojanowska, Łąkowa, Młynarska. Tutaj tych aut może być jak zawsze o tej porze sporo. No to zaglądam na obwodnicę miasta. Tutaj płynnie ruch się odbywa, nie powinno się mocniej korkować. Podobnie sytuacja ma się, jeśli chodzi o wylotówki w stronę Łowicza, 92, bez większych kłopotów aktualnie. Przejezdna 50 w stronę Żyrardowa też takich kłopotów nie generuje. No dopiero okolice Ronda w Wiskitkach, tam możecie chwilę korku utknąć. 92 w stronę Warszawy, bez większych niespodziewanych kłopotów. Stoicie dopiero w Błoniu, a później w Ołtarzewie. 50 w stronę Płońska przez Wyszogród, bez większych problemów aktualnie. 705 w stronę Skierniewic. No jak już miniecie Nową Suchą i tamtejszą tymczasową sygnalizację świetlną, to już też płynnie ruch się odbywa, a 705 w stronę Brochowa bez większych problemów.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Moja i twoja muzyka.
11: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A już za kilka chwil także jeszcze więcej wiadomości z Sochaczewa i okolic. Te w Radio Sochaczew punktualnie o 17.

0: Reklama.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
2: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
3: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród i dziecku.
4: Hej, nie dotykaj przycisków.
5: Podobasz mi się, młody.
4: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
3: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
6: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
9: Radio Sochaczew jest punktualnie 17.
10: Długi pochód niezadowolonych związkowców przeszedł ulicami Warszawy. Popularny lek na gardło był wycofany z powodu etanolu. Kolejne polskie miasto wprowadza ekokosiarki, czyli trawę przycinać będą zwierzęta. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło przez centrum Warszawy w marszu organizowanym przez NSZZ Solidarność, domagając się zgody Senatu na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zaproponował je prezydent, a pochód w Warszawie miał być wyrazem poparcia dla inicjatywy Karola Nawrockiego. Na transparentach związkowców znalazły się głosy sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i systemu handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych ETS. Związkowcom w trakcie pochodu towarzyszył Tomasz Fęskę. Tomku, o co dokładnie chodziło demonstrującym związkowcom?
11: Jeśli spojrzeć na postulaty, to było ich całkiem sporo. Uczestnicy demonstracji domagali się wycofania się z polityki klimatycznej, wsparcia dla polskiego przemysłu i energetyki, ale też ochrony miejsc pracy, uzdrowienia systemu ochrony zdrowia, waloryzacji płac w budżetówce, a także inwestycji, na przykład w CPK czy w elektrownię jądrową. Był też sprzeciw wobec umów Unii Europejskiej z krajami Mercosuru czy z Ukrainą i trochę ten pochód wyglądał, jakby jego uczestnicy nieśli taką długą, ogólną listę skarg i zażaleń. Dużo było haseł antyunijnych. Dało się odczuć, że w pochodzie idą głównie albo wprost przeciwnicy Unii Europejskiej, albo osoby nastawione do niej co najmniej krytycznie.
12: Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te ETS-y, nie ETS-y. Właśnie stąd biorą się te rachunki więcej za prąd.
13: To są dodatkowe koszty.
14: Testujemy i przeciwko Zielonym Ładowi, i przeciwko Mercosurowi, i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce.
11: Ta narracja zostanie w głowach uczestników pochodu. Pochodu dodam niemałego, bo gdy jego czoło gromadziło się już przed gmachem parlamentu, to jego ostatni uczestnicy opuszczali dopiero krakowskie przedmieście pół godziny później i 2 kilometry dalej.
10: Dziękuję, to był Tomasz Fęskę, który przeszedł z demonstrantami od początku na Placu Zamkowym po finał przed gmachem parlamentu. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powodem jest zbyt niskie stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Ryzyko dla pacjentów oceniane jest jako niskie, jednocześnie spółka zadeklarowała, że do czasu zakończenia wyjaśnienia sprawy całkowicie wstrzymuje produkcję oraz sprzedaż tego aerozolu. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Peter Madziar przybyli po południu do Gdańska, gdzie mają spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Nowy szef węgierskiego rządu przebywa od wczoraj z wizytą w Polsce. Wczoraj odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel. To pierwsza zagraniczna podróż Madziara po zaprzysiężeniu. Zamiast huku i spalin pasące się owce i kozy. Kraków to kolejne miasto w Polsce, które wprowadza u siebie ekokosiarki. To pomysł mieszkańców, żeby zastąpić nimi te tradycyjne spalinowe. Od czerwca trawniki na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów będą pielęgnowane w sposób naturalny, o czym mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
15: Te zwierzęta zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
10: Ekokosiarki w Krakowie będą kosić do połowy października.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 22 stopnie Celsjusza w Sochaczewie, okolicach, aktualnie na termometrach. Słonecznie, tego słońca do końca dnia nie zabraknie. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powie z południa, z prędkością 14 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Moja i Twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Co tam u Was? Jak ten środowe popołudnie u Was mija? Mam nadzieję, że całkiem okej. No, przyznać należy, że jest nieco cieplej niż w ostatnich dniach i jest słonecznie, także to jest dobry pomysł, żeby na przykład gdzieś wyjść na spacer. No bo kiedy jak nie teraz, później może znowu się pogoda popsuć, jak to u nas w kraju bywa. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Radio Sochacze, w mojej twoja muzyka. A propos tej muzyki, dzisiaj w kinie Odeon, słuchajcie, było muzycznie, było bajkowo, a to za sprawą wykonań piosenek Disneya, bo drugi konkurs piosenki bajkowej Disney właśnie odbył się, finał tego konkursu dzisiaj. Na miejscu rozmawiałem z uczestnikami, no bo rzeczywiście przewaga była dziewcząt. Natomiast z chłopcami rozmawiałem o tym, czy oni są ze swoich występów zadowoleni i jak długo się przygotowywali.
1: Jak się podobało?
2: Dobrze.
1: Dobrze? Jesteś zadowolony ze swojego występu?
2: Tak.
1: A masz jakąś ulubioną bajkę albo piosenkę z filmów Disneya?
2: Nie przypominam sobie takiej, ale na pewno.
1: A ta twoja? Dlaczego jest fajna?
2: Nie wiem. Wpadło mi do ucha i zaśpiewałem.
1: Jesteś zadowolony z występu?
2: Tak.
1: Super. Bardzo ci gratuluję. Powiedz mi, jakie odczucia po dzisiejszym?
3: Na pewno to nie był pierwszy mój konkurs, więc było trochę luzu, trochę więcej, ale nadal stres był.
1: Jak oceniasz swój wykon dzisiaj? Udało ci się to, co sobie założyłeś?
3: Tak, udało mi się.
1: A skąd wybór takiej właśnie piosenki?
3: Obejrzałem film, bardzo mi się spodobała.
1: Okay, ale też widzę, że jesteś przygotowany pod kątem wizualnym.
3: No, nieraz już jeździłem na konkursy, gdzie za to się dawało punkty i...
1: Czyli jakby chciałeś na wszystkich polach wygrać.
3: Tak.
0: A relacje z tego wydarzenia znajdziecie również na tusochaczew.pl.
4: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: A propos wydarzeń, które jeszcze dzisiaj wydarzyły się w Sochaczewej okolicach, no to na przykład, jak wiecie z naszej anteny, podwójny jubileusz w szkole podstawowej w Teresinie, no bo szkoła świętowała nie dość, że 70-lecie istnienia, to jeszcze 30-lecie nadania placówce imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
1: Cieszę się, że mogę być częścią tej historii. Ukończyłem naszą szkołę w roku 1998, więc prawie 30 lat temu, ale widzę tutaj wśród nauczycieli, pracowników, kup jeszcze osoby, które pamiętam ze swoich lat szkolnych, także to też dodatkowe miłe wspomnienie, że ta szkoła trwa, że ona się cały czas rozwija, że tutaj uczniowie osiągają wielkie sukcesy. Także no nic, tylko cieszyć się i gratulować, aby historia tej szkoły jak najbardziej sprzyjała, rozwijała się i cieszyła tutaj całą naszą społeczność gminy Teresin.
0: Mówił zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski, a relacje z tego wydarzenia znajdziecie również na tusłuchaczew.pl.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: To Sandra muzycznie w Radiu Sochaczew, a tymczasem nie wiem, czy wiecie, ale zbliża się informacje dotyczące kina, tego kina letniego. No, jak wiecie z naszej anteny i z portalu tusochaczew.pl jest pula filmów, na które głosujecie. O tym informuje miasto Sochaczew, które mają szansę zostać wyemitowane. Ale oprócz tego jest także kino samochodowe, a raczej będzie, czyli kolejne filmowe wieczory pod chmurką. To głosowanie również ruszyło, jak czytam na profilach miasta Sochaczew. Wśród filmów, które się mogą pojawić, które, no właśnie, w tym kinie samochodowym, to na przykład Kogel Mogel, na przykład Wabank, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Miś, Nie lubię poniedziałku. No, dużo właśnie tego typu propozycji, a to głosowanie do 31 maja, więc na te właśnie propozycje już możecie oddawać głosy. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tat. W mrówce to wszystko mam.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

A już za kilka chwil punktualnie 18 i najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Słuchajcie, mimo ocieplenia, poprawy pogody, w górach wciąż mamy zimę. I o tym już za moment.

0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Tu Radio Sochaczew, jest 18.
5: Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. Polska nie musi opodatkowywać aut spalinowych, jest zmiana w KPO. Tymczasowy areszt dla podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. Miriam Lipińska. Razem dla Polski i Polaków. Pod tym hasłem ulicami Warszawy przeszła manifestacja związkowców z Solidarności. Protestujący sprzeciwiali się m.in. Zielonemu Ładowi, domagając się referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
6: Przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko Mercosurowi i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce. Bo podsumując to wszystko jednym zdaniem, nasza przyszłość jest taka, że prowadzi do zagłady polskiego rolnictwa.
7: Dotyczy to wszystkich nas jako całego społeczeństwa. To są dodatkowe koszty i węgiel jako paliwem zdecydowanie lepszy.
8: Płacimy, właśnie stąd biorą się te rachunki, więcej za prąd. Większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak płacowa te ETS, nie? My Polacy za to płacimy wszystko, to nie jest za darmo.
5: Szef Solidarności Piotr Duda zaznaczył, że manifestacja ma też wesprzeć prezydenta Karola Nawrockiego, który złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Zmianę wynegocjował z Komisją polski rząd. Dzięki niej będzie mógł wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Jak ujawniła prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
9: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
5: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Zmieniamy temat. Mimo ocieplenia i poprawy pogody, w górach wciąż mamy zimę, ostrzegają Taternicy. Nadal jest też ryzyko schodzenia lawin. W ostatnich dniach w górach spadło 40 cm śniegu. Dlatego wybierając się w wyższe partie Tatr, nie można zapominać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
10: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
5: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
11: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
5: Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram. Ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.
0: Pogoda.
12: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Jak to z tą pogodą będzie? No aktualnie 22 stopnie Celsjusza.
12: Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Jak to z tą pogodą będzie? No aktualnie 22 stopnie Celsjusza i nie maleje. Taka też temperatura odczuwalna. Słonecznie i słońce pełnym blaskiem do nas świeci. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany z północy do nas lekko dmucha.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: A wiecie, że dzisiaj świętują stworzenia, bez których nie byłoby życia? W dużym uproszczeniu. Światowy Dzień Pszczół, także pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich pszczelarzy i wszystkich tych, którzy miłują pszczoły właśnie. United Nations, Out of Touch na początek 18, za chwilę Bryska, Roxette, Andy Dust. Moja i Twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Zokaria, moja i twoja muzyka w Radiu Sahaczew. Ale nie tylko muzyka, mówiłem wam o tym, że dzisiaj jest Światowy Dzień Pszczół. No i dlaczego pszczoły są takie ważne? O to zapytaliśmy eksperta.
1: Co, no teraz jest bardzo pracowity czas w pasiece. Pszczelarze nie mniej ciężko pracują jak nasze pszczółki, żeby przyniosły nam pyszny miodek. Teraz prace w pasiece w zasadzie są od świtu do nocy. Pracujemy, jeżeli nie w pracowni, to w pasiece. Teraz głównie praca polega na poszerzaniu gniazd, żeby pszczółki miały miejsce na składowanie miodu i na składanie jajek.
0: O tym, co aktualnie dzieje się w temacie pszczół i jak w tym momencie, dokładnie w tym momencie, no i w ostatnich dniach pracują pszczelarze, mówił na naszej antenie Rafał Dużyński. Radio
2: Sochaczew. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

kocham, tutaj mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam samą jak teraz. To są tacy ludzie.

Grupa September w głośnikach. Moja i twoja muzyka. Tymczasem nie wiem, czy wiecie, ale jest już oficjalny hymn Mundialu 2026. Ten hymn to utwór Daj Daj. Tak, to jest wbrew pozorom nie polska piosenka, bo po raz kolejny symbolem Mistrzostw Świata stanie się Shakira. No pamiętamy doskonale jej hymn z Mistrzostw Świata w RPA, a tym razem artystka wspólnie z Burna Boyem zaprezentowała właśnie wspomniane wcześniej Daj Daj. No i ten energetyczny singiel już jest na ustach wszystkich właściwie w internecie i wzbudza ogromne emocje. No to co? No to my też go teraz zagramy. Kto jeszcze nie słyszał oficjalnej piosenki FIFA World Cup 2026? No to teraz ma właśnie taką okazję. Czy będzie to nowe Waka Waka? Nie wiem, ale już teraz możecie się z tym zapoznać. Daj, daj. 29 minut po 18 na 94 i 9 FM.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: A już za chwilę najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Jak się okazuje, jest zielone światło dla sprzedaży Górnika Zabrze i klub ma kupić jeden z piłkarzy. Co to będzie za piłkarz? O tym już za moment, ale ma zapłacić niemal 4 miliony złotych i przejmie też wielomilionowe długi tego klubu. O tym za chwilę punktualnie o 19.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: Punktualnie 19.
4: Ważna zmiana w KPO w sprawie podatku od aut spalinowych. Węgierski premier w Gdańsku spotkał się z Lechem Wałęsą. Jest zielone światło dla sprzedaży Górnika Zabrze. Klub kupi jeden z jego piłkarzy. Miriam Lipińska. Polska nie musi wprowadzać podatku od aut spalinowych. Rząd dogadał się z Komisją Europejską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Nowy podatek, do którego wcześniej nasz kraj był zobowiązany, ostatecznie nie wejdzie, a polski rząd będzie mógł wnioskować o kolejną transzę pieniędzy z KPO. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Madziara do swojego rodzinnego miasta. Madziar mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, a w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
5: Zrobię co w mojej mocy i Węgrzy też to zrobią, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
6: To jest bardzo ważny znak, że europejska wiosna znowu wystartowała,
4: dodawał premier Donald Tusk. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali dziś w Warszawie. Sprzeciwiali się m.in. unijnej polityce klimatycznej.
7: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
8: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
9: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami my żywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
4: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Łukasz Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
10: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
4: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Zagranica, fala krytyki pod adresem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. To za nagranie, jakie opublikował w mediach społecznościowych, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Ben-Gwira potępił premier Izraela Benjamin Netanyahu, a także szef izraelskiego MSZ-u Gideon Saar, nazywając nagranie haniebnym przedstawieniem. Filmik wywołał oburzenie także poza granicami Izraela. Włochy i Francja wezwały na dywanik izraelskich ambasadorów w tych krajach. Oburzenie wyraziły też Turcja i Irlandia. I na koniec wracamy do kraju. Po dzisiejszej podwyżce jutro ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi.
3: Przed chwilą, kilka chwil temu była Shakira. To teraz będzie Jennifer Lopez w Radiu Słuchacze. Moja i Twoja muzyka Amor, Amor, Amor. A za chwilę także, również tak latynowsko, Shawn Mendes na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć. Dobry wieczór ponownie.

0: Avicii, Heaven, a już za chwilę magazyn sportowy Radia Sochaczew. Czy wiecie, że od 10 lat działa, funkcjonuje klub UKS, Uczniowski Klub Sportowy Piłkarskie Orły Sochaczew? To jest rzeczywiście klub, to jest rzeczywiście drużyna, która tych najmłodszych adeptów sztuki piłkarskiej szkoli. No już za moment właśnie między innymi o jubileuszu 10-lecia, ale o planach na przyszłość w rozmowie z gościem Radia Sochaczew. Nie przegapcie tego. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 9:15.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
1: Autopromocja.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.
0: W studiu Radio Sochaczew Mateusz Sikorski, trener, animator sportu, założyciel UKS Piłkarskie Orły Sochaczew. Dzień dobry.
12: Witam serdecznie wszystkich.
0: Wyjątkowy moment dla was, bo w tym roku obchodzicie jubileusz. To na początku proszę coś powiedzieć o tym jubileuszu, bo to jest taka ładna, okrągła liczba.
12: Tak, zgadza się. W tym roku przypada nam dziesięciolecie działań piłkarskich, działań klubowych, więc 9 maja mieliśmy przyjemność zorganizować taki jubileusz połączony z piknikiem rodzinnym dla zawodników, dla wszystkich rodzin, takich, żeby uczcić 10 lat działania naszego klubu.
0: Mhm. Piłkarskie Orły, jesteście klubem, który zdecydowanie stawia na ten rozwój najmłodszych roczników, o tym za chwilę będziemy mówić. Jak wspominasz początki? Jak zaczynaliście? Jak to było na początku?
12: Wiesz co, kiedyś wpadłem na pomysł stworzenia projektu, który będzie skupiał małe dzieciaki. Mhm. Tego w Sochaczewie nie było. Dostałem jakieś propozycje pracy w takiej komercyjnej szkółce działającej na terenie Polski i zabrali mnie na zajęcia. Prowadziłem jeden, drugi trening i stwierdziłem, że skoro coś takiego w Polsce może funkcjonować, dlaczego nie może działać w Sochaczewie? Mhm. I udało się na początku w formie komercyjnej, bo wiadomo, prowadzimy to w formie działalności gospodarczej. Teraz już kilku lat dobrych prowadzimy to jako Uczniowski Klub Sportowy. Rywalizujemy w rozgrywkach ligowych, turniejach, sparingach, więc cała, że tak powiem, rzesza dzieciaków bawi się, trenuje z nami. Pomysł, tak jak powiedziałem na początku, był od najmniejszej kategorii, bo tego nie było. A uważam, że zaszczepienie dzieci w pasji, w sporcie, przede wszystkim do piłki nożnej, ale też nie tylko, bo mimo, że jesteśmy klubem piłkarskim, nasi zawodnicy mają różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, typu lekkoatletyka czy zajęcia bokserskie, które też mocno rozmaicą rozwój dzieciaków. Więc myślę, że tą piramidę, którą tak zwaną piramidę odwróconą, którą przyjąłem w formie działania, myślę, że całkiem nieźle to funkcjonuje, wygląda. Mamy najmniejsze dzieci w Sochaczewie. Jak ktoś powiedział, na dziesięcioleciu nie ma jeszcze sufitu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie mamy ciśnienia, chcemy robić swoje. Nie patrzymy na to, co robią konkurencyjne kluby. Po prostu mamy swoją wizję działania. Ludzi, którzy z nami współpracują, tworzą cały klimat właśnie piłkarskich Orłów i no i zobaczymy, czas przed nami.
0: Wspomniałeś o dziesięcioleciu, o jubileuszu, mieliście taką dużą uroczystość. No i pytanie, czy było wzruszenie, czy było takie docenienie tego czasu poświęconej pracy?
12: Na pewno, bo kupa spraw na głowie, jeśli chodzi o samą organizację przedsięwzięcia. Na samej imprezie wzięło udział około 450 osób, więc to nie lada wyzwanie. Udało się pozyskać miejsce, środki, sponsorów na stworzenie takiego wydarzenia. No i cóż, udało się. Było troszkę nerwów, ale jak już ten mikrofon wziąłem w rękę, żeby zacząć dziękować, opowiedzieć o tym, co robiliśmy, co robimy, no to już, że tak powiem, wszystko zeszło i wszystko potoczyło się tak, jakbyśmy chcieli.
0: Projekt Piłkarskie Orły Sochaczew, to co powiedziałeś, czyli nastawienie na to, żeby od najmłodszych lat w piłkę, ale też w ruch zaszczepiać u najmłodszych dzieciaków. No właśnie, co jest kluczem, żeby dzieci do sportu przyciągać? Wiemy, że czasem mówi się o tych zwolnieniach z WF-u, o tym, że nie każdy chce się ruszać. No, jak ty to widzisz? Co według ciebie należy zrobić w tym temacie?
12: Wiesz, to sam zawodowo pracuję w szkole od 17 lat, więc tak jak powiedziałeś, są różne przypadki. Tak. Natomiast cała magia, uważam, to zaszczepić chęć dzieci do sportu od małego, tak? Wiadomo, że raz jesteś stanowczym trenerem, a raz po prostu z małymi dziećmi trzeba w sposób pozytywny się powykupiać, tak zaszczepić, żeby to dziecko chciało przyjść na te zajęcia. Nie tylko do danego klubu, no bo mówmy się, dzieci nie przyzwyczają się do znaczków, do herbów, tylko do osób, które prowadzą te zajęcia. Więc tak jak na początku też wspomniałem, forma działania klubu też była taka, że prowadziliśmy zajęcia w przedszkolach. Troszkę pandemia to pozmieniała, ale do momentu, kiedy ona przyszła, prowadziliśmy zajęcia w 11 sochaczewskich przedszkolach, więc mieliśmy możliwość i wyszukiwania od razu tych zdolniejszych dzieci do klubu, żeby trenowały z nami, a pozostali, wiadomo, pocztą pantoflową czy chęcią, że kolega Jaś chodzi, a Stasio też chciałby, więc w ten sposób zaczęło wszystko się łączyć w jedną całość, nie?
0: Czyli was też to ważne, żeby dzieciaki was polubiły, żeby też to traktowały jako dobrą zabawę, a tak, nie tylko jako trud.
12: Zgadza się, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, mamy w akademii dzieciaki od trzeciego roku życia. Najstarsza grupa ma lat 11, ale ta praca z tymi najmłodszymi dziećmi jest najtrudniejszą pracą. Raz, że nie wszyscy trenerzy chcą i potrafią pracować z takimi dziećmi. Przede wszystkim brakuje cierpliwości, pomysłu, no i takiej wizji, jak to dalej ma wyglądać, bo patrząc z perspektywy tego, co się dzieje u nas na rynku, czy obserwując świat piłkarski, łatwiej trenerowi jest wziąć grupę 7-8-latków, już dzieci ułożonych, niż małych dzieciaków, których trzeba od podstaw zaadaptować. Tak, przede wszystkim całej sfery społecznej. Że nie ma mamy, nie ma taty, jest zabawa na początku, no a później stopniowo wdrażane są elementy piłkarskie.
0: Mówimy o tych najmłodszych, ale przy okazji jubileuszu też pytanie, czy marzy ci się osobiście drużyna seniorska?
12: Tak, też kiedyś o tym mówiłem głośno. Jest to jakiś projekt długofalowy. Tak jak powiedziałem, piramida jest odwrócona. Zaczęliśmy od najmłodszych, żeby właśnie zaszczepiać, budować. Aktualnie w klubie trenuję 7 drużyn dziecięcych. Więc kto wie, dlaczego za parę lat mamy nie grać swoimi dzieciakami. Był taki moment, zanim zmieniliśmy formę działania w klubie, że dzieciaki nas trenowały do 12 roku życia, a później przekazywaliśmy w szkolenie sochaczewskim zespołom, ale w pewnym momencie, jak dobrze usiadłem, się zastanowiłem, jak się obejrzałem dookoła, gdzie dzieciaki grają i skąd pochodzą, okazało się, że 75%, 80% dzieci sochaczewskich klubów na dzień dzisiejszy jest wychowanka piłkarskich chorób, więc w pewnym momencie powiedziałem stop i zmieniliśmy całkowicie kierunek pracy.
0: I chcecie też tutaj zatrzymać u siebie i wiadomo, że kształtować dalej.
12: No, zgadza się, wiadomo, że najzdolniejsze dzieci muszą zmieniać środowisko, trzeba dawać im odpowiednie narzędzie do pracy, więc będą odchodziły do silniejszych klubów i też jestem za tym, żeby my jako sochaczewskie społeczeństwo powinniśmy wychować reprezentanta Polski, a nie najlepszego zawodnika w Sochaczewie. Więc zobaczymy.
0: Rozmawiając o tym, właśnie o dzieciach, którzy trenują w piłkarskich orłach, no to pytanie, ilu ich jest i w jakim są wieku? Trochę już opowiedziałeś o tych kategoriach, ale jeszcze to rozwijmy.
12: Znaczy, wiesz co, no aktualnie w klubie trenuje około 150 dzieciaków. Mówię około, bo są grupy stałe, natomiast te grupy najmłodsze, no to są jeszcze grupy rotacyjne. Dzisiaj chłopcy, dziewczynki trenują, za chwilę się może podobać coś innego, tak? Więc jest to trudny etap w tych najmłodszych dzieciakach, ale już, że tak powiem, grupy są powoli tworzą się już stałe. Tak jak powiedziałem, trenuje 7 drużyn. Najmłodsza grupa jest to grupa 3-latków, najstarsza grupa są to 11-letni chłopcy.
0: Jesteś tutaj u nas gościem, nie sposób nie zapytać o to, bo mam wrażenie, że przy okazji piłkarskiej dyskusji w Sochaczewie to pytanie się pojawia. Czyli co zrobić w naszym mieście, żeby ta piłka nożna poszła do przodu, żebyśmy w Sochaczewie na przykład przestali mieć tylko i wyłącznie B-klasę? Już mowa o seniorskiej.
12: W sumie każdy się nad tym zastanawia, bo mamy 3 kluby senior, 2 kluby seniorskie, 1 klub młodzieżowy plus nasz klub pracujący z najmłodszymi dziećmi. Wydaje mi się, że trzeba było mocno usystematyzować pracę raz trenerów i dzieci. Żeby dać odpowiednie narzędzia do rozwoju, że wiadomo, piłka nożna jest zabawą, ale też jest ciężką pracą, bo na przestrzeni wielu lat zdarzało się, że zawodnicy czy spod moich skrzydeł, czy z saczewskich klubów szli na testy do dużych akademii ekstraklasowych, no niestety się odbijali, bo zabrakło. Teraz pytanie, dlaczego zabrakło i kto nie dopilnował danego aspektu w danym kierunku rozwoju tego chłopaka. No, każdy w Sochaczewie marzy, żeby była minimum ta 4. liga. Był kiedyś taki moment, ale ja trzymam kciuki za rozwój tutaj sochaczewskich drużyn, że mam nadzieję, że Orkan czy Bzura spróbują z awansem, no bo musimy sobie zadać jedno pytanie. Po co i dla kogo trenujemy dzieci? Żeby dziecko grało w B-klasie? No to nie jest cel. To nie jest cel, to nie jest góra. Też możemy obejrzeć się dookoła, jeśli chodzi o kluby z okolic Sochaczewa.
0: Tak, mówimy naszych sąsiadów.
12: Mówimy o reaktywacji Łowicza, czy piątej lidze Żardowa opartej na grze wychowanków, tak? Więc no ja trzymam kciuki, ale mówię, żeby tutaj machina ruszyła w Sochaczewie, po prostu musimy usystematyzować raz pracę trenerów i dać mocniejsze narzędzia do pracy z dziećmi.
0: To tak jeszcze na podsumowanie o marzeniach waszych, czyli piłkarskich Orłów. No trochę powiedziałeś o przyszłości, o tej drużynie seniorskiej, ale jeszcze takie plany na najbliższy czas macie jakieś?
12: Znaczy, nawiązując chociażby do jubileuszu 10-lecia, mamy w planach turnieje piłkarskie. Chcemy wspólnie zrobić w Akademii zakończenie wakacji, też może nie tak huczne jak 10-lecie, ale też, żeby każdy zawodnik, każdy rodzic, który należy do rodziny piłkarskiej, czuł się doceniony. Co roku organizujemy też mikołajki dla dzieciaków, więc uważam, że przy takiej pracy, co wykonujemy, to najważniejsza jest rodzina piłkarskich Orłów.
0: Myślę też, że na te wydarzenia będziemy w Radio Sochaczew zapraszać, a ja za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Mateusz Sikorski, trener, animator sportu, założyciel UKS, piłkarskie Orły Sochaczew był w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
12: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
9: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Right beside you. Moja i twoja muzyka w radiu, słuchacze. Na chwilę jeszcze wracamy do tematu dnia dzisiejszego, no bo dzisiaj, jak dobrze wiecie, Światowy Dzień Pszczół. W związku z tym rozmawialiśmy z Rafałem Dużyńskim, który o pszczołach wie co nieco, jest nawet ekspertem, tak zdecydowanie można go nazwać. No i co jeszcze nam opowiedział?
1: Pierwszy to wielokwiatowy, czyli wszystko to, co w maju kwitnie, mniszki, klony, sady owocowe, wiśnie, czereśnie. Powoli zaczyna przekwitać rzepak. Myślę, że za około tydzień będziemy pozyskiwać miód rzepakowy. To jest nie do zastąpienia smak, prosto z pasieki, prosto z ula, jeszcze ciepły, nieliczni mogą doznać takich uczuć.
0: Także jeśli zastanawialiście się, jakie aktualnie miody są w przygotowywaniu albo będą w przygotowywaniu w najbliższym czasie, no to teraz już wiecie.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.

0: produktów w niższych cenach.
1: Jak tak, to Allegro. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

Jack Jones i Whistle, ale ja tam też słyszę Whistle. Także pozdrawiamy wszystkich Whistle słuchających Radia Słuchaczew. U nas za chwilę, punktualnie o 20:00, najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a w nich między innymi o trzęsieniu ziemi w stolicy Danii, bo takie miało miejsce, ale będą także te aktualne informacje sportowe.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
7: W Radiu Sochaczew jest 20.
8: Nowy węgierski premier zakończył wizytę w Polsce. Szef telewizji Republika przesłuchany przez prokuraturę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Miriam Lipińska. Przebywający z wizytą w Polsce Peter Madziar odwiedził Gdańsk i zadeklarował, że zrobi wszystko, by wzmacniać przyjaźń między naszymi krajami. A goszczący go premier Donald Tusk odpowiedział, że dzięki niemu Węgry wracają do Europy. Podczas spaceru ulicą Długą premierom Polski i Węgier towarzyszyły tłumy ludzi.
9: Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
10: Jona, podkiewam.
9: Hello, thanks for coming.
11: Prezydent Wałęsa czeka, musimy iść.
12: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
13: Tak, zrobiliśmy.
12: Udało się być w pierwszym rzędzie.
13: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. O.
14: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
15: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
16: Z okazji wizyty Donalda Tuska i Petera Madziara, takie odrodzenie tych relacji polsko-węgierskich po latach, no i rodzi to duże nadzieje, dlatego tu też dzisiaj jesteśmy.
17: Mamy flagi węgierskie i polskie, to syn jest pół Węgier, pół Polak. Polak, Węgier, dwa bratanki. Magyar, Lengyel, két jó barát, együtt harcos i szobora.
8: Gdańsk był ostatnim punktem wizyty węgierskiego premiera w Polsce. Prokuratura przesłuchała dziś Tomasza Sakiewicza. Szef telewizji Republika odpowiadał na pytania śledczych dotyczące ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnienia go w prawicowej stacji. Prokuratorzy badają wątek ewentualnej pomocy Ziobrze w ucieczce, bo były minister sprawiedliwości, wyjeżdżając do USA, posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Sakiewicz na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską, przyznał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
18: Pomoc podejrzanemu, ściganemu w Polsce listem gończym, uniknięcie odpowiedzialności karnej, w tym w ucieczce, jest przestępstwem.
8: Sakiewicz był dziś przesłuchiwany w charakterze świadka, ale prokuratura nie wyklucza, że w najbliższym czasie może usłyszeć zarzuty. Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Nominację wręczyła mu marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.
19: Wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach.
8: Andrzej Poczobut od 2023 roku odsiadywał w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze polityczny wyrok. Został uwolniony w zeszłym miesiącu. Przenosimy się za granicę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Wstrząs miał magnitudę niespełna 4 i był trzecim, najsilniejszym w historii duńskich pomiarów, czyli od 1930 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. I na koniec wracamy do kraju. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
20: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
8: Naturalne kosiarki w Krakowie będą pracować do połowy października.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
21: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
22: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska Liga Narodów będzie mieć nowy format rozgrywek. Od sezonu 2028-29 zamiast 4 dywizji będą 3, a w każdej z nich znajdą się 3 grupy po 6 zespołów, zdecydowała UEFA. Nowy będzie również format kwalifikacji do Mistrzostw Świata. UEFA zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach będzie dopracowywać swoje pomysły, a nowości zostaną zatwierdzone na spotkaniu Komitetu Wykonawczego we wrześniu w Salonikach. Czas na pierwszy z 3 wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
24: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż 5-krotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał 6 trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13 reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
23: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był dziś jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas, a liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Jutro 12 etap Giro z Imperii do Novi Ligure o długości 175 km.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
21: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
22: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: Godzinę 20 zaczynamy z mocnym przydupem. Pitbull Back in Time. Moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie. Excuse me.

0: A już za moment przypomnimy rozmowę z naszym dzisiejszym gościem dnia. Będzie z nami starosta Jolanta Gonta w rozmowie o wielu aktualnych informacjach z terenu powiatu sochaczewskiego. Warto z nami zostać, warto wysłuchać tej rozmowy. Ona już za chwilę.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
7: To jest powtórka audycji.
8: A w naszym studiu starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: Chcemy dziś porozmawiać, a właściwie rozpocząć nawet taki mały cykl rozmów o inwestycjach realizowanych przez powiat sochaczewski. Tych inwestycji jest sporo. Na jakich one są etapach?
9: Mamy inwestycje na różnym stopniu zaawansowania. Są takie, które za chwilkę będziemy już kończyć, oddawać do użytku. Są takie, które są w trakcie realizacji, ale również są takie, które w tej chwili przechodzą etap projektowania. To po prostu zależy od danej konkretnej sytuacji.
8: Wydaje się, tak przejrzawszy tę listę, że niektóre są rzeczywiście strategiczne i powiedziałabym nawet epokowe. Do nich należy niewątpliwie budowa nowego mostu na rzece Bzurze. Jaki w tej chwili jest stan prac?
9: Na dzień dzisiejszy mamy dokumentację projektową, mamy tak zwany ZRID. No tutaj z przykrością stwierdzam, że część mieszkańców niestety składa odwołania, ale oczywiście jest ich takie prawo. I praktycznie rzecz biorąc oczekujemy na decyzję ministra infrastruktury, gdyż wystąpiliśmy o tak zwaną rezerwę, która wynosi około 16 milionów, bo to jest połowa tego, co ma być w zakresie inwestycji. Od razu powiem, że łącznie to by było ponad 30 parę milionów, bo 16 rezerwa, 10 powiat zabezpieczył z własnych środków i po 3 gmina Sochaczew i gmina miasto Sochaczew. I gdyby się udało te środki pozyskać, właśnie czekamy na rozstrzygnięcie, powinno nastąpić w najbliższym czasie, jeśli chodzi o rezerwę, to jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu na pierwszy etap, na tą część mostową, bo jeszcze mamy kwestie dróg dojazdowych, ale to już są kolejne duże, następne pieniądze, a taki etap będzie korzystny, bo będziemy mogli zrealizować już część zadania.
8: Jest możliwe, że taki przetarg będzie ogłoszony w tym roku?
9: Jeżeli okaże się, że dostaniemy dofinansowanie z rezerwy, to tak, czekamy na rozstrzygnięcie. Z reguły to było tak, że w okolicach połowy maja były już rozstrzygnięcia co do tego, kto dostał. Ile dostał, to podejrzewam, że będzie tutaj te 50%, bo to tak zawsze było, czyli wkład własny plus 50%. Także no, tylko to dzisiaj nas wstrzymuje przed podjęciem decyzji o rozstrzygnięciu, przepraszam, o ogłoszeniu przetargu.
8: Bo nie te protesty. Też swego czasu na sesji podkreślała pani, że most jest najlepszej możliwej lokalizacji. Ten nowy most ma powstać i że nie, z powodu jego budowy nie będzie wyburzony nawet jeden dom.
9: Tak, i ja pamiętam, były bardzo szerokie konsultacje. Przychodzili mieszkańcy, właśnie głównie ci zainteresowani, którzy w pobliżu mają swoje posesje. Cały czas rozmawialiśmy z projektantami, żeby szukali takiego rozwiązania, które będzie właśnie jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. I powiem szczerze, oczywiście zanim jeszcze była dokumentacja projektowa tworzona, była przedstawiana szerokiej, że tak powiem, zanim wykonaliśmy dokumentację projektową, która właśnie uwzględniła to, że nie ma żadnych wyburzeń, żaden dom nie jest wyburzany. Były rozpatrywane koncepcje były przedstawiane mieszkańców podczas takiej wspólnej sesji, kiedy porozumienie trzy samorządy podjęły, a potem cały czas naciskaliśmy na to i się udało i bardzo się z tego cieszę, bo przy tak dużej inwestycji rzadko się tak zdarza, żebyśmy oszczędzili, że tak powiem, czyjeś nieruchomości zabudowane, bo wiadomo, części działek to tam będą potrzebne do realizacji zadania.
8: To prawda. Trzymamy kciuki za rozstrzygnięcie ministerialne, oczywiście finansowe. I przechodzimy do kolejnej ważnej inwestycji. Tu nakładów finansowych nie ma aż tak dużych, ale korzyści społeczne są również spore. Mam na myśli w końcu wymarzoną decyzję o uruchomieniu biura paszportowego tu na miejscu w Sochaczewie, ściślej w starostwie powiatowym właśnie.
9: Bardzo się cieszę, że udało się zrealizować to zadanie. My zauważyliśmy, jak mocne zapotrzebowanie jest naszych mieszkańców na właśnie paszport. Wtedy, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, kiedy zaczęły się bardziej popularne wyjazdy zagraniczne, zarówno wśród młodzieży. No i wiedzieliśmy, że zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, no trzeba niestety pojechać. Było dwa razy. To są koszty dojazdu, czas wolny po prostu uznaliśmy, że zrobimy wszystko, żeby to biuro, właściwie to się nazywa terenowy punkt paszportowy, ale tak w obiegowym użyciu jest nazwa biuro paszportowe. Podpisaliśmy porozumienie i porozumienie z wojewodą mazowieckim i w porozumieniu mamy datę 1 lipca. My jesteśmy na takim etapie, że już mamy przygotowane pomieszczenie, przygotowane punkty informatyczne, zabezpieczoną kadrę. Także mam nadzieję, że ten 1 lipiec będzie rzeczywiście tą datą faktycznego otwarcia.
8: Czekamy zatem i przenosimy się na teren szpitala powiatowego w Sochaczewie. Tu powstaje zakład opiekuńczo-leczniczy. To inwestycja również bardzo droga w nawiązaniu do mostu, to mówię, no bo ponad 20 milionów złotych. Co tutaj możemy powiedzieć?
9: Na dzień dzisiejszy prace budowlane właściwie są na ukończeniu. Według wstępnych prognoz w czerwcu nastąpi oddanie do użytku. To jest dla nas bardzo ważne, bo dzisiaj dysponujemy już ZOL-em, ale w bardzo ograniczonym zakresie, to jest 20 kilka miejsc, a zapotrzebowanie jest olbrzymie. Nasze społeczeństwo się starzeje, a wiadomo, starsze osoby to i choroby, i problemy bardzo duże zdrowotne. Ale też tutaj chciałam powiedzieć, że oczywiście pierwszy, najważniejszy wkład w tą całą inwestycję to są środki z KPO, bo to jest około 20 milionów, a my, właściwie 20 milionów, a my jako powiat również tutaj dołożyliśmy swoje 4 miliony jako wkład własny. Chodziło tutaj o kwestię VAT-u, który nie jest kosztem kwalifikowanym. Ale do takiego budżetu, jak jest budżet powiatowy, to każda kwota milionowa jest olbrzymim wyzwaniem. I cieszę się, że udało się pozyskać. No teraz tylko będziemy musieli, już są prowadzone rozmowy z NFZ-em w sprawie zwiększenia kontraktu. Ale mam nadzieję, że się to uda również zrealizować.
8: Jeżeli chodzi o teren szpitala powiatowego, bo ZOL powstaje w budynku po szpitalu psychiatrycznym, a tuż obok, tuż przy wjeździe na SOR trwają prace remontowe związane z naprawą kanalizacji. To bardzo poważna awaria się okazała być i bardzo poważna inwestycja w tej chwili ma miejsce.
9: Tak, bardzo poważna awaria. Ja tam przyjeżdżałam kilkukrotnie, to był marzec, kiedy to się wszystko zaczęło dziać. Było olbrzymie zagrożenie, że nawet ten budynek, w którym stacjonują karetki, że on może ulec zawaleniu wręcz, bo tam było po prostu pusto pod kostką, co oznaczało, że jest wymyte. Oczywiście wysiłkiem wielu osób udało się na bieżąco, także szpital nie został zamknięty, funkcjonował. Może trochę w ograniczonym zakresie, ale funkcjonował i teraz na tą sesję, na 27 maja, sesję powiatu sochaczewskiego, przygotowujemy uchwałę, ażeby radni, rada powiatu wsparła szpital w wysokości prawie 2,5 miliona złotych właśnie na tą generalną przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej. Musimy zwrócić uwagę, że tutaj jest potrzeba, generalnie jest potrzeba, ale z drugiej strony wiemy, że jeżeli ZOL na 90 parę osób zacznie funkcjonować, to tam automatycznie ten zrzut ścieków będzie dużo, dużo większy. No i przy tej, gdybyśmy ją chcieli robić, tą instalację naprawiać tak po prostu punktowo, to by również to nie wytrzymało. Dlatego jest kompleksowa przebudowa i cieszę się, że ta inwestycja też niedługo się zakończy.
8: To jeszcze może powiedzmy o informacji z ostatniej chwili, bo dosłownie przed chwilą Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania do remontu jednej z powiatowych dróg.
9: Tak, bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy dofinansowanie. To jest droga 3822W Szwarocin-Erminów na terenie gminy Rybno. Tutaj mamy za zadanie przebudować tą drogę o długości około 100 km. I tutaj będzie dla nas bardzo istotne to, że droga, inwestycja drogowa jest warta ponad 4 miliony. Kwota dofinansowania 1,5 miliona, ale oczywiście mamy zapewnienie gminy Rybno i my też poszukamy swoich środków, że przy takim dofinansowaniu również będziemy w stanie, zwiększając wkład własny, bo przypominam, że wnioskowaliśmy o prawie 2,5 miliona, będziemy w stanie tą inwestycję zrealizować. Także kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu, a zwłaszcza gminy Rybno.
8: I tu na dziś musimy postawić kropkę do tematu rozmów o inwestycjach realizowanych przez powiat sochaczewski. Jeszcze wrócimy. Przypomnę tylko, że rozmawiamy o nich ze starostą Jolantą Gontą. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję. Dziękuję pani. Dziękuję państwu.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
7: Była to powtórka audycji.

0: Moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. A tymczasem przeglądam dla was portal tusochaczew.pl. Tam między innymi o Gminnym Dniu Dziecka w Młodzieszynie, który właśnie zaplanowany na jakże? Na 1 czerwca w godzinach od 9 do 12.30. Świętowanie odbędzie się, jak czytam, w trzech lokalizacjach. Kompleks lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie, boisko przy Szkole Podstawowej w Kamionie, a także boisko przy Szkole Podstawowej w Janowie. Jak zapowiadają organizatorzy, czeka mnóstwo atrakcji i dobra zabawa. Oprócz tego dodatkowa atrakcja w postaci prezentacji wozów strażackich. Na tusochaczew.pl znajdziecie więcej informacji na ten temat.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Reklama.

0: prosto, joga mu pra cima i balance.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Ja się

0: conga, baby, do the conga.
1: 94.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.